zamykać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Zajczy to na zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Okrągło jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: Wszystko wskazuje na to, że niedziela przypomni nam trochę o lecie, bo zobaczymy na termometrach powyżej 20 stopni w ciągu dnia w nocy. Niemniej jak 12 i będzie sporo słońca. Dzisiaj słońce też do nas spadnie, ale mogą występować opady deszczu. Dziś 15 stopni w dzień, 10 stopni w nocy w Elblągu. Brzeska Piłsudskiego Pocztowa, zwalniamy.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Dzień dobry. Kolejny alert RCB przez kolejny atak Rosji na zachodnią Ukrainę. Alert o poranku został wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W nocy zaatakowany został Kijów, a eksplozje w ostatnich minutach były słyszane też na Wołyniu. Padły słowa o imperialnej polityce Kremla i podkreślenie, że to nie my dążymy do konfrontacji. Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie w Ukrainie i działaniach Rosji.
4: Chcę jasno powiedzieć. To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
3: A wcześniej w debacie na temat Ukrainy głos zabrał też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podczas wystąpienia skierował słowa do szefa rosyjskiego MSZ-u Siergieja Ławrowa.
5: Siergiej,
3: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówił polski wicepremier, który wezwał też Rosję, by przerwał swoją wojnę. A wojsko szuka nadal obiektu latającego w okolicach Malborka. Nadleciał z nadobwodu królewieckiego i został zauważony na radarach. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon. Mówi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego polskiej armii.
6: Są też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
3: A przypomnę, że wczoraj rosyjski śmigłowiec Mi-8 przekroczył granicę z Polską i przez 42 sekundy latał nad naszym terytorium.
7: SK Elbląg News.
8: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Jest szansa, że w końcu powstanie ścieżka rowerowa w ciągu Królewieckiej w Elblągu od Fromborskiej do Dąbrowy. W przetargu na jej budowę wzięło udział 10 firm.
9: Myślę, że ten przetarg się rozstrzygnie i to będzie kolejne inwestycyjne duże działanie, które w mieście będzie się działo.
8: Mówi prezydent Elbląga Michał Missa. Jedna z ofert mieści się w kwocie, jaką Elbląg zamierza wydać na tę inwestycję. W czwartek w Pasłęku odbędzie się szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tematy: indywidualne przygotowanie do ewakuacji, przetrwanie w warunkach zagrożenia czy pierwsza pomoc. Czwartek, 17, sala widowiskowo-kinowa Pasłęku.
10: Jankes. Kama i Wiktor.
11: No dzień dobry, kawka wjeżdża, 2 minutki po godzinie 6:00, witamy.
12: Welcome everybody, jak to mówią Amerykanie.
13: No, u nas na piętrze cały czas popsuty jest ekspres do kawy.
12: Ale znalazłem poniżej i poniżej, na trzecim i na drugim są dwa, więc wszystko gra.
14: I ten poniżej na piętrze jest powyżej naszej jakości.
13: Dzień dobry.
12: Słuchajcie, wczoraj miałem egzamin na prawo jazdy.
14: Jak?
12: Przełączyłem na kiedy indziej.

0: głowa chodzi. Bardzo dobrze, 8 minut po godzinie 6 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek.
1: Ale a propos tej głowy chodzącej, przepraszam, jak to się stało, że ty przełożyłeś egzamin na prawo jazdy kategorii
0: A jak motocykl?
2: A powinno być najprostsze, bo jest na początku.
0: Dokładnie. No przeleciałem, bo tam jest, tych pytań jest ponad 1000. Mm-hmm. Przeleciałem, no jakieś tam 800. Mm-hmm. Później się okazało, że no, tamtych nie przeleciałem. I no i co, zadzwoniłem, no sprawy losowe. Sprawa losowa, że się nie przeleciało innych pytań. I okazało się, że była tak duża kolejka za mną, że nie było problemu, żeby ktoś skoczył na moje miejsce.
1: Oj, jak mi. Czyli w sumie to zrobiłeś dla kogoś.
0: Ty, no muszę troszkę jeszcze posiedzieć nad tym, bo słuchajcie, pytania, wytrychy, no jest tego mnóstwo.
2: No to skoro zaczęliśmy od przekładania, to każdy może sobie coś przełożyć dzisiaj. No ja bym na przykład bardzo chętnie przełożył szynkę i sałatę majonezem, jeżeli chodzi o poradną kanapkę. Ale skończył mi się majonez.
0: Ja dzisiaj też muszę wam powiedzieć, że przełożyłem moje ubrania, które wczoraj położyłem na krześle, na kanapę.
1: Jesteś mistrzem przekładania, coś widzę. To dajcie znać, co wy dzisiaj byście przełożyli. 664-402-302, SK-owy Messenger również czeka. I nie przekładajcie tego!
2: Da się przełożyć tankowanie, jak będzie taniej.

0: 16 minut po 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Co tam pod noskiem sobie tam mówisz? Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
3: Bardzo się cieszymy, że nie przełożyłaś spotkania z nami, bo dzisiaj się pytamy naszych słuchaczy, co by przełożyli. Janki przełożył, wyobraź sobie, egzamin na prawo jazdy, na motocykl.
2: No, teorię.
1: To jak masz na normalny samochód, to i musisz jeszcze na motocykl.
2: No muszę, no tak, dokładnie. Nie, no na motocykle to inna historia, dokładnie, tak.
3: Ale jest coś ciekawe, że ma na normalne auto.
1: To jest chore, słuchajcie.
3: Ale bał się wziąć teorię, znowu napisać.
0: Zatrzymajmy się przy normalnych samochodach. Przy tych skośnych samochodach, bo chińska motoryzacja, piszą w gazetach, zalała całą Europę i Polskę.
2: Codziennie jakieś nowe się pojawiają, ja już się gubię, kto jest kim, kto co się dzieje, ale jadą w tym samym kierunku i mają kierownicę, tylko tyle, no.
0: Problem polega właśnie na tym, że za cholerę nikt nie wie, jak tą każdą kolejną markę się czyta.
3: To jest strasznie trudne.
0: Jak się ją wypowiada?
3: No.
0: Jadziula, zaprosiliśmy cię, bo chcemy, żebyś ty ustaliła jedną wersję.
1: Proszę.
2: Jako ekspertka. Nie, ustalmy raz na zawsze, jak się powinno wymawiać te nazwy.
3: I od razu ci powiemy, nikt nie wie, jak to ma brzmieć. W związku z tym, jak ty powiesz, tak już będzie.
2: Tak będzie. Okay.
0: Zadzwonimy do tych salonów i powiemy im, że od dzisiaj tak się nazywają. Pierwsza nazwa.
2: Czekajcie, ja to muszę nagrać, nie, bo to jest niesamowita historia.
1: Później sobie wiedział, jaki samochód kupił.
3: Dokładnie.
2: Żeby to nie umknęło nam.
3: No, tak? Pierwsza nazwa.
1: Geli?
0: Geli.
3: Geli.
0: No, no. Słuchaj, kupiłem nowe Geli.
1: O Boże.
2: Samochód.
1: To mi się z hulajnogą kojarzy.
2: Tak.
1: Hongiki.
0: Hongiki.
2: Dobrze.
4: Trudne.
2: Lećmy dalej.
1: O moda.
3: I?
1: Jakoko. No, jak po japońsku, to po japońsku.
2: Ale ja co? Dobra, okej.
0: I ostatnie?
1: Bei Ingi. Ink.
3: Powiem ci szczerze, że może się okazać, że byłaś najlepszą reklamą, bo jakoko to bym sobie kupiła.
0: Ja tym Bei Ingiem to leciałem kiedyś.
5: Poranne prasowanie.
1: Boingiem. Już mi się język poplątał.

0: Riviera na wysokości. She doesn't mind. So high. 24 po 6.
1: Czy można byłoby tak poranną pobudkę przełożyć na inną godzinę?
0: Wtedy już nie byłaby poranna.
2: No właśnie. Można, ale co z tego rzeczywiście. No mamy nadzieję, że zdążyliście dzisiaj na czas ze wszystkim. No i zbyt wiele rzeczy nie musicie przekładać, ale fajnie, że się chwalicie.
3: Siemanko SK, ja najchętniej bym przełożył swoje obowiązki na szefostwo. Może w końcu przestaliby mówić, za co ja ci płacę? Pozdrawiam.
2: Ktoś z naszej firmy zadzwonił.
0: Słuchajcie, za chwilę Marcin Procki o tym, że Włosi przekładają dalsze granie w turnieju, bo odpadli z Mistrzostw Europy.
2: Niesamowite, rzeczywiście. To wszyscy się za głowę łapią. W piłkę nożną słabo, w siatę słabo. Ojejku.
1: A przepraszam, o jakim sporcie mówimy?
4: Siatka. Skama i Wiktor.
5: Jankes. Skama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
2: Radio SK. To szczęście cały czas są dobrzy w paście i w pizzy. No.

0: Reklama.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Chcesz lepiej zarabiać? Czas na nowe kwalifikacje. ATM Centrum Szkoleniowe zaprasza na kursy. Koparki, ładowarki, wózki widłowe, podesty ruchome, a także nowość. Filarki, spawanie i monter rusztowań. Zajęcia i egzamin w Raczkach Elbląskich. Możliwość kursów w formie online. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Uczymy zawodu, który się opłaca.
6: Habibi, habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, habibi, karkówka i kurczak. Habibi, habibi, prawdziwa krawcina. Habibi, habibi, kto głodny niech wcina. Habibi, habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego!
7: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
8: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
9: Leclerc.
10: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość, ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
13: Odwiedź nasz salon Omoda JQ Margo. Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Do końca roku pozostało zaledwie 99 dni. Można odliczać do Sylwestra. Dziś na termometrach 15 stopni w dzień, 10 w nocy. Będzie sporo słońca, ale możliwy też deszcz. Jutro słońca mało i sporo deszczu. Natomiast w niedzielę przypomnienie lata. Teraz uważamy na Brzeskiej Pocztowej i temat blogu.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Już prawie 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, poranny alert RCB i poderwane samoloty. Ostrzeżenie rozesłano do osób na terenie województwa lubelskiego oraz województwa podkarpackiego. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Przełom w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. W szpitalu klinicznym w Poznaniu podawany jest lek, który hamuje rozwój choroby. Otrzymuje go na przykład 5-letni Bruno, którego chorobę zdiagnozowano w lipcu.
18: Bardzo energiczny chłopiec, bardzo współpracujący przy pierwszej wizycie, więc myślę, że to wszystko tutaj przebiegło bardzo dobrze.
17: Mówi dr Elżbieta Niechciał z poznańskiego szpitala. Placówka uczestniczy w badaniach klinicznych nad preparatem jako jedna z 60 na świecie.
19: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
20: SK Sport News.
17: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turnieju odpadły Włochy, jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi, a Polska zmierzy się ze Słowenią. Mocne otwarcie Ewy Pajor w nowym sezonie Ligi Mistrzyń. Jej Barcelona wygrała 5-2 z Paris FC. Polka w tym meczu zdobyła 2 gole i dołożyła asystę, a kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum.
19: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Jankes.
21: Jankes.
9: Kama.
21: Kama.
19: I Wiktor.
9: Wiktor.
21: Radio SK.
22: Dziękujemy, to był Marcin Procki, bez przekładania newsów i bardzo dobrze.
23: No ale my cały czas zastanawiamy się, co wy chcielibyście przełożyć, no i nie przekładać.
24: Najchętniej to bym przełożył przypadającą właśnie ratę kredytu hipotecznego.
23: Ojej, to ja też poproszę.
22: To ja też poproszę.
25: Yeah.
23: pan weźmie numer, jaki się ustawi w kolejce.
0: Mm-hmm. Słuchajcie, ja już spłaciłem, to wszystko poza mną.
1: O nie, nie.
0: Ale dzięki temu jestem bankrutem.

0: Ja lubię, jak poranne dźwięki tak delikatnie smyrają, tak po prostu za łóżkiem.
1: Gdzie ciebie? A, za łóżkiem, okej.
0: No, tak
1: za
0: miło.
1: Za łóżkiem. Tak. Ona ma głośnik radiowy, stoi za łóżkiem.
2: Dokładnie.
0: Tak inwazyjnie.
1: Bo jak masz głośnik w sypialni, to sąsiedzi też wtedy są smyrani. O, wstała kama. Ojej, dobra, wstajemy już po 6:00. A dokładnie 6:38.
3: Patrzę na termometr, 8 stopni. Za chwilę zacznie się sezon grzewczy.
1: Się chłodek się nas obudził. Duży. Rzeczywiście.
3: Mm. I słuchajcie, od tego sezonu, jeżeli wejdą już te przepisy, które mają ustalić, karane będzie nieogrzewanie swojego mieszkania, mieszkając we wspólnocie.
1: Proszę bardzo, ja lubię chłodek. To ja muszę też grzać?
3: To pan też zapłaci w takim razie.
0: Ale jak to?
3: Chodzi o to, że opracowywane są przepisy, które mają walczyć z, uwaga, pasożytnictwem cieplnym i sprawiedliwszym podziale kosztów.
1: A na czym to polega? Że co, że ja nie grzeję i grzeję się od innych?
3: Tak, jak mieszkasz sobie otoczony przez sąsiadów, którzy grzeją, to możesz wpaść i rzeczywiście wpadali ludzie na taki pomysł, żeby zakręcać grzejniki, wtedy sąsiedzi będą cię ogrzewać, sami będą musieli odkręcić trochę bardziej, bo to ciepło ucieka do ciebie i oni płacą, a pan nie płaci.
1: Co robisz? Zdrapuję izolację w ścianie, żeby lepiej ciepło przechodziło.
3: Więc teraz oni kombinują tak, żebyś ty też był zmuszony do tego, żeby odkręcić chociaż troszkę kaloryfera. Jak tego nie zrobisz, to i tak zapłacisz.
0: Aha, przepraszam, mam pytanie.
1: Proszę.
0: Co z niewiernymi mężami grzejącymi się ciepłem sąsiadek?
3: A to cały czas można.
4: Tak. Reklama.
5: Poznaj nowego, hybrydowego, 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera Stihl w Elblągu, TechTrans Strażnicza 1. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia do pielęgnacji ogrodu. Na wszystkie urządzenia Stihl oferujemy raty 0%, RRSO 0%. Prowadzimy także serwis gwarancyjny oraz wynajem urządzeń.

0: TechTrans, Elbląg, Strażnicza 1. TechTrans.com.pl. Rekordowe ponad 5,5 miliona złotych.
1: I jedno ważne pytanie.
0: Co możemy wspólnie zrobić dla Elbląga?
1: Zdecydujmy razem. W elbląskim budżecie obywatelskim czeka aż 98 projektów.
0: Inwestycje, rekreacja, kultura. Każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Głosować może każdy elblążanin, nawet najmłodsi.
0: Głosujemy do 30 września
1: na budżetobywatelski.elblak.eu
0: lub tradycyjnie w wyznaczonych punktach.
1: Elbląski budżet obywatelski.
0: Twój pomysł?
1: Wspólne działanie.
2: Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
3: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Armani, Boss, Guess, Ralph Lauren. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork, Kościuszki 23 Centrum.
4: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rawska 2, budynek wodociągów.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
7: I po reklamie.

0: 12 do 7. Happy birthday
1: to you. Łukaszek.
2: Yeah.
3: Urodziny.
0: Łukasz z nami, który dzisiaj obchodzi swoją urodziny.
1: Łukaszek.
2: Pamiętaj.
0: Łukasz, przepraszam cię, że nie powiedziałem Łukaszek. Wybaczasz?
4: Wybaczał.
1: Łukaszku, bo my tak specjalnie Czemu mówimy, Łukaszek? Wszystko dlatego, że jego dziewczyna Jowita napisała do nas informację na jego temat i ani razu nie napisała Łukasz, mój ukochany, tylko cały czas Łukaszek. Łukaszek potrafi zrobić to, Łukaszek potrafi zrobić tamto, obudźcie Łukaszka, kocham Łukaszka i tak dalej.
0: I co ty na to, Łukaszku?
4: No doceniam to, cieszę
0: się,
4: że
0: mówisz
4: tak
0: o swojej dziewczyny?
4: Jowitka.
0: No, to wszystko.
2: Słuchaj, to już na starcie mamy dla was pieniążki.
0: 100 złotych. Stówka dla ciebie urodzinowa. Wiemy, że pracujesz, teraz jesteś stolarzem.
1: Ale złotą rączką przy okazji.
0: Tak. I dzisiaj też będziesz robił jakieś fajne stoły?
4: No, na pewno.
0: Kurde, jakieś
4: krzesła.
0: Krzesła, stoły. Coś potrzebujemy? Drabinę jakąś, coś?
2: Nie mamy cały czas hokerów do siedzenia przy stole. Więc
0: tutaj
2: może
0: naszym.
2: No, takie ja bardzo chętnie bym przyjął taki strugany.
4: Mhm. No to jest do ogarnięcia wszystko.
0: Strugany? Strugany hoker. dla Wiktorunia naszego kochaniunia.
2: Tak jest.
1: Łukasz, ale faktycznie dobre informacje mamy na twój temat. Fajnym facetem jesteś. Jesteś ukochany. Mam nadzieję, że również wiesz, że bardzo kochany i że zasługujesz na to, co najlepsze. Szczególnie przez to, że, i tu jest cytat, wytrzymuje ze mną, czyli z Jowitą. Więc ona wie, że to jest wymagające doświadczenie, ale generalnie cieszy się, że jesteś obok.
4: Jakoś trzeba się spiąć, żeby dać radę.
0: Dobra, kończymy, bo trzeba wystrugać tego hokera dla Wiktora. Kończymy, koniec.
1: Wszystkiego najlepszego! Teardrops in the night. Dead drops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: za chwilę siódma. Można by zrobić jakiś fakultet polskiego, słuchając Sanach. Tak patrzę w ten tekst. Mm-hmm. Lada budzę się co noc, patrzę w gwiazdy wśród róż i krętaczy. Krętacze to są te takie pyzy z Podlasia, prawda?
1: Tak, obok kołaczy. Krętacze, kołacze, to sprawy dokładnie.
2: A jak wiadomo, bez krętaczy nie ma pracy.
1: A jak praca jest, to jest Marcin Procki, który za chwilę będzie miał dla nas newsy.
0: Podobno Holendrzy wracają na Eurowizję. Szczegóły za chwilę. Jankes. Kama i Wiktor. Jankes,
3: Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
16: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
5: I w ekstra cenie, to rozumiem.
16: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Regulamin na circlek.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: 24 września, 267 dzień roku. Słońce położy się spać 28 minut przed godziną 19. Być może to zobaczymy, bo są szanse, że słońce będzie pojawiało się nad Elblągiem, ale będą też występowały przelotne opady deszczu co jakiś czas. Dzisiaj 15 stopni w dzień, 10 w nocy. Piłsudskiego, Bema i Pocztowa zwalniamy w Elblągu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów, ale też w pobliżu polskiej granicy. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB. Poderwano także myśliwca. Reporter eski Jakub Krzyżak teraz z nami. Kuba, Rosja wydaje się być głucha na apele o zaprzestanie eskalacji.
4: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
5: Sergiej,
4: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, dość tego.
5: Enough is enough.
4: Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał:
6: chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
4: Na ten moment wiemy o dwóch ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchy było słychać też w Łódzku, na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
3: Odpowiedź za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. Do ataku na policjanta doszło w czasie przeszukania jej mieszkania.
7: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety.
3: Mówi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Przeszukanie zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez kobietę. A Holandia wraca na Eurowizję. W tym roku nie wzięła udziału w konkursie z powodu m.in. udziału w nim Izraela. Teraz Holendrzy zdecydowali, że zmienią nieco organizację wyboru krajowego reprezentanta, a przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii.
8: SK Elbląg News.
9: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Oznakowanie na razie przekreślone. W przyszłym tygodniu ruszy remont mostu Wyszyńskiego w Elblągu. Miasto już przygotowało objazdy i ich oznakowanie.
10: Nie mogliśmy zostawić nas na tą chwilę oznakowania. Oznakowanie jest przekreślone na tę chwilę.
9: Mówi prezydent Elbląga Michał Mistan. Remont mostu ma ruszyć we wtorek. Trójka przed dziewiątką i jedynką. Te szkoły podstawowe stanęły na podium 51. Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej. Łącznie w zawodach wzięło udział 16 szkół podstawowych z Elbląga. Mecze odbywały się na dwóch boiskach na sztucznej murawie stadionu przez 3 lata.
11: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
12: 3 minuty po siódmej, dzisiaj 24 września. To jest Światowy Dzień Morza i wiecie, co mi się wydaje?
13: Co ci się wydaje?
12: Że to może być dobry dzień.
13: No! Nie. Wywal morze i jest, to będzie piękny, wspaniały dzień, czwartek, 24 września. Tak.
14: To na fali tego wszystkiego dobra informacja dla tych, którzy lubią wygrywać. Za momencik siódma wygrywa.
13: Wiecie, jakie siódme wygrywa po holendersku?
12: Dawaj.
13: Ja też nie wiem.

0: 9 minut po godzinie 7 rady Jeska w czwartek, 24 września. Jak to fajnie brzmi, uwaga, powiem! Za kwadrans piątek.
1: Wiktor, ty z nami pracujesz mniej więcej od roku, więc ty nie wiesz, ale kiedyś Jankes codziennie robił pompki w studiu. I Janki, ja się chciałam zapytać, co się stało z twoimi pompkami, bo przestałeś je robić.
0: Kiedy to było?
1: No tak, ze 2 lata temu.
2: No, może zrobił kurde. Już wszystkie.
3: do końca.
0: No dobrze.
1: A zrobisz już teraz?
0: Teraz mi kolano
1: boli. A to przepraszam.
3: No. Ale jest efekt tego, że przestałeś, widoczny w badaniach.
0: Jest, już
3: tak.
0: Wyszło?
3: Pojawił się nowy raport Aktywność fizyczna w Europie i Polacy są przez ciebie na szarym końcu.
0: A wiadomo, że miasto jest monitorowane, oni wszystko widzą.
3: Słuchajcie, oficjalne statystyki. 61% Polaków nigdy nie ćwiczy.
0: Okej.
3: A tylko 4% ćwiczy regularnie i to jest, przypominam, najgorszy wynik w Europie.
0: Ja sobie wypraszam, ja wczoraj wyrzuciłem śmieci.
1: Ja byłam z psem na spacerze.
3: A ja...
4: Ja przedwczoraj ściszałem telewizor.

0: Ale to w tym radio wymyślili. Światowy Dzień Morza, a tutaj rekiny, Sharks i Imagine Dragons. A? Ma się jednak główkę do playlisty, co?
1: Ja widzę, że ty dzisiaj popłynąłeś.
2: Wygrywa w Radiu SK.
1: Ale za to nasi słuchacze mogą wygrywać. 664-402-302, eskowe klapki Kubota, eskowe skarpetki, magazyn SK Story. Wszystko tak naprawdę dla was, tylko trzymajcie telefon przy uchu, jak dzwonicie. Dzień dobry.
3: Zapraszamy. Kto dzisiaj pierwszy? Halo, cześć, jak masz na imię?
4: Monika.
3: Monika, nie boimy się, lecimy do siódmego.
0: No to uwaga, dzisiaj gramy i mamy tylko 2 minuty.
4: Okej.
0: Rozpoczęta. Pierwsze.
1: Moni, czym się odcedza ziemniaki? Durszlakiem czy malakserem?
3: Co?
4: Myślę, że durszlakiem, ale
3: dobrze.
4: Nie jestem pewna.
3: A co to jest malakser?
0: Malakser?
1: On to malaksuje jest... wszystko, wiesz? No. Mikser, inaczej mówiąc.
3: Aha.
0: Takie coś nie do odcedzania.
3: Dobra, lećmy z drugim, prosimy.
0: Co robi typowy hochsztapler przez samocha?
4: Okrada ludzi?
1: Oszukuje, aferzysta jeden. Dobrze.
3: Trzecie. Kto mieszkał w chatce na kurzej łapce?
4: Baba Jaga.
0: Czwarte.
1: Czy dobrze. Paradontoza dotyka tylko osoby w związku, czyli w parze?
3: Para.
4: Nie, może też młodych.
0: Może też młodych.
3: Para, paradise.
0: Piąte.
1: W studiu mamy ustawione palmy. Ile ich jest? 2 czy 1?
4: 1.
0: A nie, czekaj, źle.
1: Palmy.
3: No nie wierzę.
1: Dałaś się wkręcić.
3: Dziękujemy. 6644-0202. Byłaś wspaniała.
1: 50
3: zapraszamy
1: sekund
3: osobę.
1: Zostało nam do końca czasu. Dzień dobry.
3: Oho.
1: Halo. Dzień dobry.
3: W alternatywach 4 tak było, jak nie było
1: prądu. No heja, jedziemy, 40 Szóste. Sekund do końca.
3: Uwaga, lecimy dalej. Dzisiaj już o tym mówiliśmy, jak jest po holendersku.
1: Czy wiesz, jak jest po holendersku?
3: Tak. No właśnie.
0: Siódme wygrywa.
3: Jak się to mówi? Czy wiesz?
0: Wiesz czy nie wiesz?
5: Wiesz? Oj, nie wiem.
0: Dobrze!
6: Nikt nie wie!
0: Bo nie wiesz, to się zgadza, zgodne z prawdą. Siódme. Uwaga, dzisiaj jest Dzień Morza, więc powiedz coś po waleńsku.
5: Morze po waleńsku. Nie wiem.
0: To musi być język walenia.
5: Nie mam pojęcia.
3: Ajajajajaj, no.
1: Trzeba powiedzieć.
3: Cokolwiek po swojemu. Choćby tak rzeczywiście, ale no cóż, no nie możemy zaliczyć, komisja jest, komisja patrzy na nas, nie, machają głowami lewo, prawo. Nie, niestety nie możemy.
1: Ale fajnie, że do nas wpadłeś.
6: Zwaliłeś to.
5: Dziękuję, to telefon, wszystko.
3: Zwaliłeś to. Dziękujemy.
5: Dziękuję.
0: Ale kama.
1: No.
7: Skąd możesz wiedzieć, że to po waleńsku?

0: Ale ona jest fajna, za każdym razem Natasza Benefield.
1: To nie o tobie.
0: Natasza Kama Benefield w Radiu ESK 25 minut po godzinie 7.
1: To tak trochę dla takiej młodzieży starszej nawet, bym powiedział, bo to pani z paru lat.
0: Tak, ona kilka razy siedziała w klasie, dlatego tak.
2: No, po prostu ma dobrego chirurga medycyny estetycznej, więc nie wygląda na swoje lata.
1: Okłady z dolarów na twarzy.
2: No, to podobno świetnie działa. Chciałabym kiedyś spróbować.
0: Słuchaj, która jest godzina? Jeszcze raz?
1: 25:07.
0: Dopiero to wcześniej, ale musimy być skupieni do końca. To jest informacja od trenera naszych biało-czerwonych siatkarzy.
2: Dobra, to ja idę się skupić, a Marcin Procki w takim razie z newsami wpada.
1: Ja po kawie już byłem, o 5:50.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Buty robocze na podeszwach Michelin i Continental w hurtowni BHP Prabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
7: Prosty? Prostszy? Tylko teraz wybór staje się najprostszy. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg. Ulica Pułkownika Dąbka 157.
8: Teatr w Elblągu zaprasza na Zbrodnie i kary w adaptacji Andrzeja Wajdy w reżyserii Andrzeja Hybnera Ochodlo. Czy jeden zły uczynek można odkupić przez resztę życia? Przyjdź i osądź mnie w ten weekend w Elbląskim Teatrze. Zapraszam. Rodion Raskolnikow. Sponsorem strategicznym jest Energa z Grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
9: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
10: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek, pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny, bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45, obok sądu.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Mogą być kłopoty z zaśnięciem, bo pełnia zbliża się dużymi krokami do Elbląga. 15 stopni dzisiaj w dzień, 10 w nocy, będzie sporo słońca, ale deszcz też możliwy. Jutro dużo deszczu, a słońca zdecydowanie mniej. Jutro 16 stopni, dziś 15. Teraz tysiąclecia Wyszyńskiego Grunwaldzka 12 lutego. Uważamy na siebie.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
16: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w aferze Zonda Krypto. Mężczyzna trafił za kratki na 3 miesiące. Wcześniej Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania brudnych pieniędzy. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. W kolejnych regionach cena diesla na stacjach przekracza 9 zł. Najwyższa jest w zachodniopomorskim, informuje Petrol. Z danych wynika też, że cena benzyny jest najwyższa. Na Dolnym Śląsku średnia cena 95 to 7,99. Diesel jest o złotówkę droższy.
17: Sponsorem programu jest Wiengra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
18: SK Sport News.
16: Kamil Grabara przeszedł już operację. Bramkarz Juventusu podczas treningu zerwał więzadło. Na Instagramie napisał: wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, wsparcie i miłe słowa. Szacuje się, że Grabarę czeka około 7 miesięcy przerwy w grze, a podczas zgrupowania reprezentacji jego miejsce zajął Sławomir Abramowicz z Jagiellonii. A Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista zagra dziś w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chengdu. Ostatni raz zagrał na początku września w US Open. Dziś jego rywalem podczas zawodów w Chinach będzie Aleksander Aleksandry Szewczenko, a ich mecz zaplanowano około 11.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: Jankes!
19: Gama!
13: I Wiktor!
20: W Radiu SK!
21: Przepraszam, że jest 28 do 8. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w
22: czwartek. Jankes się wyrywa w blokach, on już chce, już wie, że ten program i go prowadzi.
23: No ale dzisiaj wyszło na to, że Janki wczoraj przyłożył swój egzamin na motocykl.
21: Tak, dokładnie, kategoria A, teoria, poczekamy spokojnie, człowiek się jeszcze pouczy.
23: Ale okazuje się, że nie tylko ty jesteś mistrzem przekładania.
24: Odnośnie przekładania, to ja bym przełożyła moją 50 na za kilka lat.
22: A jak już jest kupione ciasto, to żeby się nie zmarnowało, to my chętnie.
21: Co byście chcieli przełożyć, dajcie znać, czekamy.
22: Można przyłożyć usta do mikrofonu na Messengerze.

0: pewno nie jest o nas, mówię wam. To nie jest o nas, bo to jest Loser i Tame Impala.
1: Lekcja angielskiego z Wiktorem Brzozowskim.
0: Nie, no trwa oczywiście, bo do 9 jesteśmy. Tak, 22 minutki i będzie za nami godzina 8. Słuchajcie, temat życia wzięty. Parkingi, miejsca parkingowe na osiedlach.
1: To jest w ogóle zmora, bo ja nie wiem dlaczego, ale budują wszystkie osiedla w taki sposób, jakby nikt z nas nie posiadał samochodów.
0: Wiesz, no ale wiesz, tych nowych to jeszcze zdarza się, że można pod budynek wjechać, tak?
1: Tak, dziękuję bardzo, ale miejsce parkingowe za 100 tysięcy.
0: No tak,
2: ale i tak najlepiej jest, jak jakiś jeden gość na osiedlu stwierdzi, że to miejsce, co jest ogólnodostępne, to jest jego, bo jego rodzina...
1: Tylko!
2: Zawsze ja tam parkowałem.
1: Tak.
2: I to ma być moje.
0: Ale, tak. Ale wiadomo, że kto potrafi...
1: Polacy!
0: Polak potrafi, wystarczy zainwestować, no, kilka złotych w taką, wiecie, nawet zdezelowaną, starą lawetę samochodową.
2: I co? Okay.
0: Zaczaić się na wolne miejsce i wjechać tą lawetą, postawić raz i jej nie ruszać.
2: I co dalej?
0: No i co? I codziennie wieczorem przyjeżdżasz, czy przyjeżdżasz po prostu po pracy? Wjeżdżasz sobie jak król na lawetę.
2: Rano.
0: Zjeżdżamy z niej i jedziemy do roboty. I wracamy z roboty, wjeżdżamy na lawetę. Laweta wita, a sąsiedzi wkurzeni.
3: Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.

0: Reszce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej i jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja. Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Prosty? Prostszy? Tylko teraz wybór staje się najprostszy. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł.

0: pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele bike. Bike. Wybór staje się prosty. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg. Ulica Pułkownika Dąbka 157.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
9: I po reklamie.

0: 10 minut zostało do 8. Janki kanapeczkę właśnie na śniadanie przegryzał zębami.
1: Niam, niam, niam.
0: I właśnie zęby będą grać główną rolę już za chwilę.
1: Czy to będzie wizyta u stomatologa?
0: Tak.
1: Wspaniale, Kama, zapraszamy.
2: No dobrze, ja przez chwilę zęby myłam, tak na wszelki wypadek.
1: Kama ma najładniejsze zęby z nas wszystkich.
0: Tylko najpierw trzeba się nauczyć, jak jest zęby po turecku.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Dzień dobry, skrężownika Weronika. Ja telefonuję do pana Sebastiana, którego mamy na lot do Turcji w sprawie uzębienia. To pan, tak?
6: Tak.
5: Szanowny panie, pan będzie robił górę i dół, jeśli chodzi o zęby, czy jakoś inaczej pan się umawia?
6: Góra i dół było.
5: A możemy rozplanować to troszeczkę inaczej, bo teraz tak, Turcja nas poinformowała, że mają owszem implanty porobione, ale tak zwaną, proszę pana, tą tyłówką wewnętrzną do przodu.
6: No, ja chciałbym je zrobić, mieć je porządnie zrobione.
5: I teraz, jeżeli proszę pana, założą panu te licówki, no to wtedy ta zewnętrzna strona będzie stroną wewnętrzną i odwrotnie.
6: To wtedy teraz jak zrobić to najlepiej?
5: Tutaj mają pomylone strony wewnętrzne z zewnętrznymi. I jak panu mieli nakładać, że pan widzi zewnętrzną na zewnętrznej, to będzie pan widział na zewnętrznej wewnętrzną.
6: No to no to tak nie powinno być, bo ja się umawiałem na normalne...
5: Ale nie, proszę pana, to mówię panu, oni to jeszcze zeszlifują.
6: A to jest różnica przy takich rzeczach.
5: Nie, w ogóle, proszę pana. Co pan teraz czuje od wewnętrznej strony zęba? Pan ma takie jakby wgłębienie?
6: A wewnątrz no, mam taki lekki...
5: Tak, no i ten rowek, proszę pana, są dwie opcje. Albo panu wyszlifują, żeby był na płasko, albo po prostu, proszę pana, jeszcze dołożą tam jakiegoś preparatu, żeby to wygładzić.
6: No to nie wiem, bo to trochę tak teraz idę, nie? Żeby miał zewnątrz na wewnątrz.
5: Tak, tylko że jedynka będzie jedynką, ale jedynka będzie nie zewnętrzna, a wewnętrzna i wtedy, proszę pana, można ją z tej wewnętrznej zrobić zewnętrzną poprzez dołożenie albo zaszlifowanie.
6: A dobrze, a jak oni mogli zrobić, jak oni jeszcze nie wiedzą, jakie by to miał...
5: Nie, to ogólnie, proszę pana, bo to jest forma.
6: Aha.
5: Co robimy, szanowny panie, bo ja też muszę pisać. Czy przekładamy, czy pan jedzie, no i nie, i robię
6: no
5: panu
6: mam,
5: te...
6: Jak ja już mam bilet kupiony, proszę panią, na
5: a,
6: ten.
5: Czyli pan jedzie, czyli pisać, że pan będzie się decydował na te, które wyglądają, proszę pana, od wewnątrz, tak samo jak na zewnątrz i odwrotnie.
6: No tak, tylko że ja tam na pewno będę z nimi dyskutował na miejscu, nie?
5: A, to niech pan też to przedyskutuje z Wiktorią.
7: Kochanie, zostać skręcony w Radiu SK.
6: O, ja cię
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 6 minut i będzie z nami godziną 8, tutaj SK. Cały czas z nami czwartek, 24 września. Pięknie.
1: Dla kogoś to może być czwartek na bogato. 500 już czai się za rogiem, bo po pełnej 500 zł 500 zł.
2: No ale trzeba najpierw się zgłosić, a że dzisiaj jest dzień stylistów rzęs.
1: Tak jest.
2: No to uwaga, na piękne oczy. Wysyłajcie numer telefonu na jaskowym messengerze oraz piękne oczy właśnie.
1: Tak jest, zdjęcie oka po prostu. No, puśćcie oczko w messengerze.
0: Selfiaka może sobie strzelić i wysłać, zostawić to na naszym jaskowym messengerze. Będziemy do was dzwonić.
2: 5 słów, 5 stów, czyli gra w skojarzenia zaraz po 8.
1: Numer telefonu, oczko i gramy.
3: 5 słów, 5 stów.
4: Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
13: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
14: Spotkajmy się w Biedrze.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
17: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
16: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: Światowy Dzień Morza dzisiaj. Jeżeli nie macie pomysłu na dzisiejsze popołudnie, to może wyskoczyć nad Bałtyk. Dzisiaj 15 stopni w dzień, 10 w nocy. Będzie sporo słońca, ale też sporo deszczu. Jutro deszcz przez cały dzień z delikatnymi przerwami. Teraz uważamy na Dąbka Browarnej i 12 lutego w Elblągu. Szerokiej drogi.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat. Centrum Obrączek. Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Jest 8, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień wieczorem pojawił się w miejscowości Wola Krobowska koło Grójca. I z tymi informacjami reporterski Jakub Krzyżak, co udało ci się ustalić?
4: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
3: A minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał przed chwilą w TVP Info, że wszystko wskazuje na to, że to celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Polacy przechodzą na gaz, ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG.
5: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
6: Kolejka jest długa przez to?
5: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
3: Mówił Piotr Zatchy z Energy Gas Polska. Za litr LPG obecnie trzeba zapłacić około 3 zł, średnia cena benzyny to 8 zł. A dar młodzieży po 5-miesięcznym rejsie wrócił do Gdyni. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
7: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
3: A na pokładzie żaglowca podczas rejsu służbę pełniło blisko 400 studentów i kadetów.
8: SK Elbląg News.
9: Rafał Maliszewski. Poszukiwania jesieni z szybkim stróżiem. Braniewski Klub Sportowy zaprasza w sobotę na rodzinny rajd rowerowy.
10: Zapraszam na taki spontaniczny, rodzinny wypad w plener w poszukiwaniu pani jesieni.
9: Mówił organizator wycieczki, prezes Sławomir Wądołowski. Zbiórkę o godzinie 10.55 na Braniewskim Rynku. Chaos w Galerii L. Elbląskie Centrum Sztuki zaprasza na performance w wykonaniu Aurory Lubos. To niezależna artystka związana z trójmiejską i brytyjską sceną artystyczną. Spektakl potrwa około 40 minut. Dzisiaj 18. Centrum Sztuki Galeria L.
11: Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
12: 2 minutki po godzinie 8 i tutaj Radio SK w czwartek. Witamy raz jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest fajnie, jest pięknie, jest wspaniale.
13: Będę kichać.
12: Dawaj, trzy, dwa, jeden.
13: Nie tak, pod kichnęła
12: w środku. Kama kichnęła w środku.
14: Do środka.
12: Przełożyła na później.
14: Wewnętrzny wstrząs.
13: Co wy przekładacie na później?
14: Była jedna słuchaczka, która chciała przełożyć swoją 50.
13: Była.
14: I jest odpowiedź.
15: Odnośnie przekładania, to ja bym przełożyła moją 50.
12: Mhm, tak, no
16: ja
12: prosimy.
16: Ja tam, jak jestem umówiony na 50, to nigdy nie przekładam.

0: Weźmy ją na dobre, ładne oczy. Weźmy ją na antenę.
1: Pojawiły się oczy Ani w Messengerze. No to dzwaniamy. Pięć stów.
2: Ania, tutaj same ochy i achy o twoich oczach były.
0: Oczy i achy,
1: witajcie,
0: rzeczywiście.
1: Witajcie, drogie oczy.
0: Dzień dobry, Aniu. Gdzie ciebie złapaliśmy? Gdzie teraz jesteś? W domu czy pracy?
3: W domku, jak na razie.
0: No i fajnie, no i super. Masz za chwilę okazję zgarnąć 500 od Radia SK.
1: Tak jest, tylko musisz wybrać sobie osobę, z którą czujesz, że możesz mieć dobry przelot. Kama, Jankes albo Wiktor. Potem dopasujesz swoje słowa do zaproponowanych przez nas. No i sprawdzimy, czy wybrana przez ciebie osoba będzie kojarzyła tak samo.
3: Okej.
0: Jankes, Kama, Wiktor, kogo wybierasz, z kim będziesz walczyć o 500? Kogo?
1: Janki!
0: You are the one! Ja byłem pewny, że dziewczynę sobie weźmiesz pod pachę.
2: No dobra, to poznajcie się lepiej.
1: Powiedz coś o sobie, tak żeby Jankes mógł sobie narysować twój rys psychologiczny.
0: Czym się zajmujesz na co dzień? Powiedz coś.
3: Ja na co dzień pracuję w bardzo fajnej pracy. Ogólnie jestem księgową.
0: Okej.
3: W firmie sportowej.
0: Pani księgowa. A jakieś zainteresowania? Sport, muzyka, coś takiego? Szachy?
3: Uwielbiam siłownię, uwielbiam chodzić po górach. To są takie moje hobby po prostu.
2: Pamiętaj, ja nie wiem, czy się z Jankesem dogadacie.
0: Ja też uwielbiam to, że ja rzadziej, to już jedno, ale ja też uwielbiam. Czyli mamy dużo ze sobą wspólnego. Bardzo dobrze, to już
2: no
0: ma wyjść.
2: No to wychodź ze studia w takim razie, Janki.
0: Ania, pamiętaj, nie kombinuj leciutko, jak pojawi się słowo, to szybko, tak fajnie, wiesz, pomyśl od razu o mnie,
2: dobra,
0: co on może powiedzieć.
1: No, wiesz, się nie usprawiedliwiaj.
4: Te same słowa, 500 zgarniamy, świętujemy w weekend, a się oplułem.
2: Czekam, aż Janki trzaśnie drzwiami, którymi się nie da trzasnąć. I mamy dla ciebie słówka. Pamiętaj, dajesz swoje pierwsze skojarzenia.
1: Pierwszy wyraz, uwaga, kalistenika. To taki trochę temat siłowniany, nie?
3: Przysiady.
2: Okej. Okay. Chodnik.
3: Krawężnik.
1: Dobre. Makaron.
3: Cheddar.
2: Okej.
1: Okay. Cheddar? Cheddar?
2: Dlatego, że posypujesz makaron cheddarem, wkładasz do piekarnika i zapiekasz. No nigdy tego nie robiłeś. Okay. Hej. No, słuchawki.
3: Muzyka.
1: I ostatnie...
2: Co to w ogóle jest?
0: Kultywator!
1: Co to jest kultywator?
5: To jest taka maszyna rolnicza.
3: Sadzonki?
2: Co? Puszcza bąki?
5: Sadzonki!
2: Przepraszam za moje myśli. Dobra, trudne słowa dzisiaj były, ale będziemy podpowiadać Jankesowi. I słuchaj, dzwonimy, Ania, do ciebie dosłownie za dwie piosenki. Wtedy się słyszymy i trzymamy kciuki za to, żeby 500 poleciało do ciebie.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret, pierwsze skojarzenie. Miłość. Tutaj pięć słów, pięć stów.
1: Pięć słów, pięć stów.
2: Razem z nami Ania, dzień dobry.
3: Hej.
2: Jak to powiedział Wiktor, Ania od wygrywania. I zaraz się okaże, czy faktycznie zdobędzie razem z Jankesem pięć stów. Wybrała Jankesa jako tę osobę, która myśli tak samo jak ona. I na słowo kalistenika powiedziałaś przysiad, chodnik to krawężnik, makaron, cheddar, słuchawki, muzyka, kultywator, sadzonki.
0: Janki!
2: Trzymamy kciuki.
0: Chodź do nas!
2: Dzień dobry! Witamy!
4: Skorzystałem z tego, że mnie wywaliliście ze studia. Napiłem się pysznej kawki, jestem nakofeinowany.
2: Ojej.
4: Gotowy.
2: Ania, co tu się będzie zaraz działo?
4: Anka, ile zgarniamy? Pięć stówek?
3: No ja bym chciała.
0: You wish.
3: Muszę się postarać.
4: Dobra. Chcecie, żebym szybko odpowiadał? Bez jakiegoś kombinowania?
0: Nie chcę cię źle nastawiać, ale chyba trudne się wylosowało.
5: Nie wierzę.
2: No, ja w ciebie wierzę.
4: Ludzie, no,
2: nie
4: dobra.
2: Słuchaj Wiktora, dobra. On podcina ci skrzydła. Lecz ja mi. Będę w nie dmuchać.
0: Twój pierwszy wyraz to...
4: Dmuchaj, kama.
0: Kalistenika.
4: Kalistenika!
0: Mm-hmm. Możesz zadać jakieś pytanie, na które Ania odpowie tak lub nie.
4: Kalistenika. Mm-hmm. Czy, Ania, czy ty jakoś kombinowałaś bardzo, czy nie bardzo z tym, ze swoją propozycją?
0: Tak, nie.
3: To był strzał.
2: Słuchaj, ja mogę ci powiedzieć, że nie możesz teraz tego zrobić, bo masz chore kolana.
4: Czy to chodzi... Dobra. Okej.
2: Okay. No,
4: to jest to, o czym dzisiaj podpowiedź. Mówiliśmy rano?
2: Nie.
4: Cholera jasna, no.
2: Nie no, pompki możesz robić z chorym kolanem. Czego nie możesz robić z...
4: Dzisiaj mówiliśmy, pompek nie można, czyli na przykład używać kolan, czyli...
2: Tak.
4: Przysiad!
2: No, tak!
4: Yeah, baby! Kończmy! A nie, dobra, jeszcze cztery.
0: Drugi wyraz. Chodnik.
4: Dawaj. Chodnik. Uh-huh. Spacer.
0: Czy to jest twoja odpowiedź?
4: Co źle?
3: Nie.
4: A co?
2: Krawężnik.
5: No nie. To było trochę trudne.
0: Trzeci wyraz to makaron.
4: Spaghetti. Cholera.
2: Ja tylko chciałam ci przypomnieć, że możesz zadawać Ani
4: ja
2: pytania,
4: szybko.
2: Na które
4: ja
2: ona może
4: kawę. Nie, nie mam czasu. Ja nie mam czasu, ale proszę teraz... pani.
2: Ania, co powiedziałeś?
4: Jak było?
3: Cheddar.
4: No, Anka miała się lekciutko, czy wymyśliłaś, dobrze, cheddar z dziurami albo bez.
2: Dobra, ale teraz dobra. Będzie coś z twojej dziedziny.
4: Dawaj.
2: Słuchawki.
4: Czy to jest miejsce, w którym my teraz się znajdujemy?
2: Nie.
4: Czy chodzi właśnie po prostu o to, co się dzieje w głowie, gdy to usłyszymy? To się nazywa, to jest na M? Muzyka!
5: To było oczywiste.
0: And the last one.
4: Dawajcie, teraz będzie proste.
2: Kultywator.
4: Co?
0: Kultywator.
4: Kto wymyślał te pytania dzisiaj? Dajcie mi tę osobę. Kultywator?
0: Nie używasz kultywatora?
4: Czy to jest coś z rolnictwem związane?
2: Tak.
0: Maszyna rolnicza.
4: Czy chodzi o imprezę, która jest na koniec
2: żniw? Nie.
4: Czy chodzi... Nie chodzi o to też.
5: Boże drogi, no.
2: No co maszyny rolnicze mogą robić?
4: Tną ręce ludziom.
2: Jest.
4: Przepraszam bardzo.
0: Twoja odpowiedź to ucięta ręka.
4: Nie, ale... kultywator.
2: Dobra, mów szybko, kończmy.
4: Słuchajcie, no przepraszam, że tutaj tak wydłużam, ale...
5: No Jezusiu, no jak nie żniwa, jak nie dożynki.
0: Zadaj
5: no.
0: Ostatnie pytanie, na które Ania odpowie tak lub nie i dawaj
4: Czy chodzi o osoby, które...
0: Na które nie. Ania odpowie, tak lub nie?
2: No nie powiedziała.
4: No dobra, no nie... No kurka, nie wiem, kultywator... wieś!
0: A niestety nie.
4: Co? Co było?
0: Sadzonki to był ten wyraz.
4: Przecież to było oczywiste, że nie zgadnę.
0: Ania! Jankes no. Ma dla ciebie pewną informację.
4: Dwie stówy!
3: No. Super.
4: Anka, cheddar, sadzonki, dziewczyno, kocham cię, no.
5: Kultywator, kalistenika, ludzie, nie no, muszę znowu wyjść z radia, no.
0: Dobrze, zarobione, zjedzone.

0: widziałem, że Marcin Broski dopija też kawkę teraz i za chwilę pojawi się u nas, będzie częstował newsami.
1: Fajnie. Będzie kultywator w newsach.
2: Ale pojawi się historia i odpowiedź na pytanie, co głupiego wpada do głowy niektórym 15-latkom.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
7: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
8: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
9: Leclerc.
10: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
11: Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Przed nami pierwszy weekend tegorocznej jesieni, a będzie dosyć fajnie, bo choć w sobotę słońca niewiele, to w niedzielę zobaczymy 20 stopni i słońca nie zabraknie. Dzisiaj 15 stopni, słońce będzie się pojawiać, ale możliwy też deszcz. Na pewno Brzeska, Bema, 12 lutego Królewiecka. Uważamy na siebie.
15: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
17: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się wieczorem w miejscowości Wola Krobowska. Nad ranem akcja strażaków została zakończona, a na miejscu nadal działają policjanci. Pościg w Gliwicach za 15-latkiem. Nastolatek zabrał automatki, zwrócił uwagę patrolu, zaczął przed nim uciekać, a w końcu doprowadził do kolizji. 15-latek tłumaczył, że pierwszy raz prowadził, teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. A czwartek dniem przerwy dla Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka podczas turnieju w Singapurze miała dziś wystąpić w deblu w parze z Barborą Krejcikową. Czeszka przez kontuzję wycofała się jednak z gry, a jutro rano Chwalińską czeka ćwierćfinałowy pojedynek w singlu z Alice Mertens.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
20: Hej, hej, hej, dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, 8.32 już.
21: I przypominamy, że Jankes przełożył egzamin na prawo jazdy, jak zobaczył, ile jest pytań.
22: No zrobił 800, zapomniał o 600.
21: Nasz wydawca Paweł przełożył z kolei ubrania z łóżka na krzesło.
20: Też.
21: A wy co chcecie przełożyć?
23: Przełożyłabym dzisiejszy czwartek na jutrzejszy piątek, bo jak piątek, to weekendu początek.
20: Ktoś jeszcze?
21: Jak chcecie coś przełożyć, to się przyłóżcie do nagrania na Messengerze.

0: Hej, to SK 8.38. Jedziemy dalej. Pozdrawiam dla kierowców, bo odzywacie się, że jedziecie, stoicie w korkach, jest fajnie. No to super.
1: I specjalnie powiedziałeś o tym, że jedziemy, bo my tutaj rozmawiamy sobie w studiu o pani Milenie Klimczak z Jaworzna.
0: Pani Milenka.
1: Pani Milenka podróżuje po Europie zabytkowym traktorem.
2: Jak to? No, serio?
1: Słuchaj, Ursus C45. Jak mi teraz powiesz, że jest to auto z 1948 roku, to mi zaimponujesz.
0: No, powiedziałem. Przez twoimi ustami, Kamcia.
3: To przepraszam, jaki, z którego to jest roku?
0: 38.
3: 48.
1: Słuchajcie, misja jest o tyle trudna, że maszyna nie jest zadaszona, nie ma także amortyzatorów oraz wspomagania kierownicy. No, a pani Milena jedzie przez Europę tym traktorem i jedzie, no.
3: Jak następnym razem zaczniecie narzekać, że coś wam stuka w waszym starym Oplu...
0: Pomyślcie sobie
3: o pani Milenie.
0: Tak.
3: Poszła!
4: Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Vogue, Polo, Karolina Herrera, Miu Miu. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork, Kościuszki 23 Centrum.
5: Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w Ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
6: Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. Pełen zakres usług związanych z biżuterią. Naprawa, lutowanie, wstawianie oczek, czyszczenie, renowacja, polerowanie, dopasowywanie rozmiarów pierścionków i obrączek. Grawerowanie również medalików, zawieszek i zegarków. Skup złota i srebra. Wyrób biżuterii. Pracownia złotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
7: Teatr w Elblągu zaprasza na Zbrodnie i kar w adaptacji Andrzeja Wajdy w reżyserii Andrzeja Hübnera-Ochodlo. Czy jeden zły uczynek można odkupić przez resztę życia? Przyjdź i osądź mnie w ten weekend w Elbląskim Teatrze. Zapraszam. Rodion Raskolnikow. Sponsorem strategicznym jest Energa z Grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz pracy, w której możesz zostać na dłużej? Dołącz do Meble Wójcik, jednej z największych firm meblarskich w naszym regionie. Szukamy osób do pracy na produkcji. Nie musisz mieć doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę, premię, bonus frekwencyjny, opiekę medyczną oraz możliwość rozwoju. Praca w systemie trzyzmianowym. Meble Wójcik. Dołącz do nas i twórz z nami swoją przyszłość. Aplikuj już dziś na www.meblewujcik.pl. Zakładka praca lub zadzwoń 785 777 766.
10: I po reklamie.

0: Wilskiego z Wiktorem.
1: Niech ten czwartek będzie czwartkiem wysokich lotów. Tego życzy wam Tobi Romeo. Fly high.
2: To prawda, mierzcie wysoko z samego rana razem z nami, oczywiście z Radiem SK. Od rana pytamy was, co no właśnie przekładacie. Ja, okazuje się, otworzyłem puszkę Pandory. No i za moim przykładem sporo osób się odzywa.
1: Tak jest.
3: A ja bym przełożyła temperaturę zewnętrzną z temperaturą płynu chodniczek w moim samochodzie, bo coś mi gad ostatnio za bardzo fika.
0: Proszę, może tylko trzeba przestać mówić o nim gad, bo gady są ciepłolubne.
1: On mówi god damn it.
2: Słuchajcie, ja przełożyłem rzeczywiście swój egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategoria A, ale dzisiaj dopiero jadę zapytać się, na kiedy mogę przełożyć, więc sobie to się okaże. Czy to się w ogóle wydarzy?
1: Pytanie numer 129. Kiedy możemy odkręcić chłodnicę, aby sprawdzić ilość płynu?
2: Najpierw trzeba odebrać telefon.
1: Na zimno.
4: Hej, Eska, ja bym przełożyła chorobę męża na siebie, bo na pewno byłoby nam lżej.
2: Przepraszam bardzo, ja to się zaśmiałem? To nie.

0: gramy dalej, tak, nóżki chodzą, ręce chodzą, gramy też, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w siatę. Wygraliśmy z Niemcami, było pięknie.
1: To jest najważniejsze, teraz już możemy przegrać, jak wygraliśmy z Niemcami, to już jestem szczęśliwy.
0: Słowenia, teraz na naszym celowniku, no i wielki, wielki finał, niech się uda.
2: A kiedy?
0: Finał? No. Nie, Słowenia jutro. Jutro.
3: Jutro Słowenia, a finał w niedzielę.
1: A. Tak? A już teraz ostatni telefon. Ktoś tu jeszcze się wyrywa. Dzień dobry. W jakiej sprawie? Może też siatkarskiej?
4: Ja chciałbym tylko na szybko odnieść się do sensacyjnej porażki Włochów z Finlandią na Mistrzostwach Europy. Przypomnę wszystkim przez weekendem, że pojedynki z Finlandią zawsze są ciężkie. Pozdrawiam.
5: Jankes, Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
1: No, ale zawsze trzeba walczyć do końca.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
2: 24 września, w związku z tym imieniny dzisiaj obchodzą w Elblągu Dorota i Maria. Uderzamy do pań. 15 stopni dzisiaj w dzień, 10 w nocy, będzie sporo słońca, deszcz też się pojawi. Jutro 16 stopni, słońca raczej nie będzie, a deszczu będzie sporo. W niedzielę natomiast bardzo dużo słońca i 20 stopni. Piłsudskiego Królewiecka, wolniej.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Na zegarach 9:00, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. To mogło być podpalenie. Na miejscu pracują funkcjonariusze ABW. Na początek nowe informacje po pożarze stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej koło Grójca na Mazowszu.
4: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane tam informacje. Badane są różne wersje.
3: Mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Strażacy zakończyli akcję tam o 4:00 rano, a ta noc była niespokojna dla okolicznych mieszkańców. Jak mówi nam pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji, od rana w jej miejscowości widać sporo patroli policji.
5: Mieszkamy tutaj niedaleko, gdzie wczoraj doszło do pożaru. Przez chwilę nawet nie było prądu, teraz kręci się dużo policji, legitymują osoby wjeżdżające, mieszkańców.
3: A dodajmy, stacja zapewnia działalność internetu satelitarnego na przykład na Ukrainie. Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Przy okazji zgromadzenia ONZ poruszyli temat stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Prezydencki minister Marcin Przydacz tłumaczy, że decyzja w jej sprawie została już wypracowana, a teraz czas na szczegóły.
6: Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
3: A wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że decyzja w sprawie bazy zapadnie pod koniec roku. A rusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier w Amsterdamie. Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonerzy Xabi i Jurgen Klopp. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
0: SK Elbląg News.
7: Rafał Maliszewski. Rosyjski śmigłowiec w rejonie Braniewa. W środę około 11:00 rosyjski Mi-8 na 42 sekundy naruszył polską przestrzeń powietrzną przy granicy z obwodem królewieckim.
8: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Czujemy się zagrożeni.
9: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
7: Mówili po incydencie mieszkańcy Braniewa. Polskie wojsko podrywało myśliwce, a siły naziemne postawiono w stan gotowości. Zmienił się termin gry miejskiej w Elblągu. Osoby, które chcą wspólnie odkrywać zatorze, jego historię i współczesne oblicze, zapraszamy w piątek o 11:00 do SP numer 14.
10: Dwie minuty po godzinie 9:00, czwartek już. Dobrze będzie. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, Sydney Polak, co otwiera taką rzecz, która może się kojarzyć z weekendem, i będzie też Temper City. Ja też jestem, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Nowość od tych panów Reverse Psychology, Tempra City w Radiu SK. 19 minut po godzinie 9, wiem, czwartek, zaraz weekend, trochę się nie chce. Mam dla wszystkich teraz 30 sekund tylko dobrych informacji. Dobra informacja na początek dla ponad 1,5 miliona pracowników. Od nowego roku płaca minimalna ma wzrosnąć do 4950 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa to będą 32 zł i 30 groszy. Wyśpijcie się też nadchodzący weekend. Badania mówią, że około 1,5 godziny dodatkowego snu w dni wolne wiąże się z obniżeniem nadciśnienia oraz ze zmniejszeniem ryzyka dostania właśnie takiego. I po trzecie, po obiedzie naprawdę warto się przejść. Według nowych analiz już 10-15 minut spokojnego spaceru po jedzeniu pomaga ograniczyć skok poziomu cukru we krwi, więc po prostu żyje nam się lepiej. Kolejna dawka dobrych informacji jutro.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Bring the beat.

0: Amsterdam. Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.

0: zajęci byliście na pewno ostatnio poważnymi sprawami, bo jesteście poważnymi ludźmi, dlatego ja spieszę z niepoważnymi rzeczami, a dokładnie z tym, co się wydarzyło w internecie w ciągu ostatniego tygodnia. Nikt nie musi się tym przejmować, są sprawy ważniejsze, ale ostatnio czytałam, że nasz mózg potrzebuje przeciwwagi do zestrzeliwanych Starlinków albo śmigłowców wlatujących na teren naszego kraju i że dobrze mu robi takie odmóżdżanie, więc zapraszam. Po pierwsze, to powstał kilka dni temu, a właściwie premierem miał taki serial o influencerkach, który miał odczarować wizerunek influencerek. Nie za bardzo się udało, głośno jest o tym serialu. W komentarzach sądzę, że bardziej źle głośno niż dobrze głośno, ale jeżeli twórcom chodziło o jakiekolwiek głośno, to chyba wygrali. Jest też tubka z czekoladą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale chłopak Fausti, takiej twórczyni internetowej, powiedział jej na live'ie, że nie powinno jeść tubki z czekoladą, chyba że nie zje potem kolacji, bo nie była tego dnia na pilatesie i się kaloryka nie będzie zgadzała. Dodał też, że będzie ją kochał nawet wtedy, kiedy będzie ważyła 80 kg, ale wtedy to już ją siłą i w kajdankach zaciągnie na siłownię. Teraz wszystkie dziewczyny te tubki z czekoladą kupują w ramach Solidarności. Jedzą, tuż potem jedzą kolację, więc fantastycznie to marketingowo zadziałało. Jeżeli za tym stoi jakiś spec od marketingu, to to jest prawdziwy spec. I jest jeszcze Filip Heiser, jego nowa żona Bianca Heiser, z którą stworzył podcast i w tym podcaście ludzie piszą, że oni brzmią tak, jakby rozmawiali po raz pierwszy. Jest jeden komentarz, który skradł moje serce. Gorzej, jak po tej rozmowie stwierdzą, że do siebie nie pasują, a już wzięli ślub.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00.

0: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
8: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
7: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
8: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
9: Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
10: Habibi, Habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, Habibi, karkówka i kurczak. Habibi, Habibi, prawdziwa krawcina. Habibi, Habibi, kto głodny niech wcina. Habibi, Habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi Kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego!
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
16: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
17: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
16: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
17: Barwy. Barwimy codzienność.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
20: I po reklamie.

0: Chcemy, żeby wam się trochę szybciej dzisiaj pracowało, choć nie wiem, czy pomaga, czy bardziej przeszkadza. Everlasting, Armin van Buuren przed 10:00, po 10:00 wracamy z kolejnymi hitami.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
3: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
4: Leclerc.
5: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz pracy, w której możesz zostać na dłużej? Dołącz do Meble Wójcik, jednej z największych firm meblarskich w naszym regionie. Szukamy osób do pracy na produkcji. Nie musisz mieć doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę, premię, bonus frekwencyjny, opiekę medyczną oraz możliwość rozwoju. Praca w systemie trzyzmianowym. Meble Wójcik. Dołącz do nas i twórz z nami swoją przyszłość. Aplikuj już dziś na www.meblewujcik.pl. Zakładka praca lub zadzwoń 785 777 766.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: 14 stopni to dzisiaj maksymalna temperatura w Elblągu. Do tego zachmurzenie duże, może przelotnie pokropić. Raczej bez szans na słońce, chyba że na chwilę pod koniec dnia. Noc będzie ciut cieplejsza, 10 stopni. A w piątek 15 na termometrach i deszcz niemal przez cały dzień.
14: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, mówi reporterowi Eski wicepremier Krzysztof Gawkowski. To w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Na linii Jakub Krzyżak, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie.
17: Tak, jestem. Dzień dobry.
16: Powiedz, czego się dowiedziałeś?
17: Rozmawiałem dosłownie przed chwilą z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Minister cyfryzacji mówi wprost. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem.
18: Modus operandi całego zdarzenia wskazuje, że to jest kolejny element wojny.
17: Gawkowski wskazał, że trwała awaria w tym miejscu mogłaby pozbawić internetu zarówno cywili, jak i wojskowych na Ukrainie. Wiadomo, że teraz wszystko działa jak należy, ale służby ustalają, czy i jak długa mogła być ewentualna przerwa w dostawie internetu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński studzi jednak emocje.
19: Czy
13: stworzenie paniki jest na rękę Rosjanom. Funkcjonariusze ABW analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Wszystko dokładnie wyjaśnimy.
17: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja,
16: która kontroluje wjeżdżających do miejscowości. Zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszały je 5 osób, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wynika ze śledztwa, miał służbowymi kartami płatniczymi finansować wydatki niezwiązane z Instytutem, a szkody Instytutu przez to mają przekraczać 2,5 miliona złotych. To prostrzega przed lawinami w Tatrach. Od poniedziałku w wyższych partiach gór pojawiają się opady śniegu. Ten, jak ostrzegają ratownicy, jest słabo związany z podłożem, więc możliwe są samoczynne lawiny. Warunki są trudne, a po słowackiej stronie obowiązuje 2. stopień zagrożenia lawinowego.
19: SK Elbląg News.
20: Rafał Maliszewski. Sezon grzybowy w pełni. Spacer po lesie to dla wielu przyjemność. Niestety każdego roku dochodzi do przypadków zatrucia.
21: Zbierajmy wyłącznie grzyby, które rozpoznajemy bez żadnych wątpliwości.
20: Mówi Anna Kozłowska, dyrektor elbląskiego sanepidu. Pamiętajcie również, że można skorzystać z pomocy grzyboznawcy, który pracuje w elbląskim sanepidzie. Daj ubraniom drugie życie. Organizatorzy akcji Braniewo dla klimatu zapraszają w sobotę na targowisko miejskie w Braniewie. Od 10 do 13 będzie funkcjonować tam strefa drugiego życia. Można tam przynieść ubrania, obuwie i dodatki, których już nie potrzebujecie, a które mogą posłużyć.
22: Będę mieć dla was nowość w tej godzinie, bo są takie hity, które chcemy wam zagrać jako pierwsi, żebyście je usłyszeli. 2 minuty po godzinie 10:00, Robin Schulz, a także Linkin Park, żeby się dobrze tego słuchało. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: końca. To coś jest w tej historii, którą chcę wam teraz opowiedzieć a propos tego tytułu Bez końca. Oskar Sims za nami w Radiu SK. Wczoraj nareszcie zobaczyłam tę legendarną scenę, o której no właśnie już krążą historie od lat. Otóż była godzina około 22. Wyszłam z psami na spacer, a tam pod jednym z drzew chłopiec, miał może z 9 lat, i mama świecąca latarką mówiąca: zbieraj szybciej te kasztany, wiedziałeś, że trzeba je jutro przynieść do szkoły od tygodnia. Ale kto nie zostawia rzeczy do załatwienia na ostatnią chwilę, niech pierwszy rzuci kamieniem. Więc dajcie znać w głosówkach na SK-owym Messengerze, co wy odkładacie bez końca na świętego nigdy. Czekam na takie historie właśnie na naszym SK-owym Messengerze. Od razu opowiem swoją. Przekładałam bez końca odbiór dowodu rejestracyjnego auta z urzędu. Jak już to przełożyłam tak bardzo bez końca, że stracił ważność, to pojechałam do urzędu i tam się okazało, że nie tylko dowód stracił ważność, ale i badanie techniczne auta straciło ważność, więc teraz, żeby zrobić to badanie techniczne, trzeba złożyć nowy wniosek, odebrać czerwone tablice tymczasowe, pojechać odbić przegląd i dopiero wrócić do urzędu, żeby odebrać ten dowód. Pozdrawiam wszystkich w tym urzędzie tak swoją drogą. Na wasze historie też czekam. Jesteśmy w tym razem. Eminem czeka, żeby zagrać go za chwilę.
1: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
19: I po reklamie.

0: Dzieją się w Esce.
1: Uważam, że ten człowiek zrobił wszystko, żebyśmy bardzo łatwo zapamiętali zarówno jego ksywkę, jak i tytuł tego kawałka. On nazywa się Dati, tam jest spacja pomiędzy, a numer to jest 1, 2, 3, 4, 5, czyli 1, 2, 3, 4, 5, dlatego że to jest pan, który pochodzi z zagranicy, nagrywa w języku angielskim. To nie jest jego pierwszy też kawałek, dlatego że tak naprawdę ma kilka już numerów na koncie. Być może 1, 2, 3, 4, 5 okaże się tym, który otworzy mu drogę także do waszych serc, dlatego że no, na razie koncerty nie są priorytetem na jego liście, to znaczy nie ma ich aż tak dużo, ale być może właśnie ten kawałek to zmieni. To gram już teraz. No, chciałam tak dobrze, a nie wyszło. Gram już teraz raz jeszcze. Dati 1, 2, 3, 4, 5. Premierowo w Radiu SK.

0: 20 minut do 11 i wszyscy coś odkładamy do świętego nigdy. Wy także. Pociesza mnie to nieustannie. Kamila jest w temacie, który może być na czasie.
1: Ja przekłonam bez końca mycie okien, ponieważ jest ich 9 i nie wiem, jak się za nie zabrać. Pozdrawiam.
0: Ktoś by pewnie powiedział po kolei, Kamila, czyli od 1 do 9, ale łatwo się mówi, trudno się robi. Pamiętaj, że do świąt Bożego Narodzenia mamy jeszcze dokładnie 3 miesiące. A okna myjemy głównie wtedy, więc ja bym sobie w tym teraz jednak głowę nie zawracała.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź.

0: co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Robin Schulz, Take It Slow, czyli w wolnym tłumaczeniu rób to powoli. I nasz mózg bardzo chciałby, żebyśmy robili rzeczy dokładnie i powoli, bo jak przeczytałam, wielozadaniowość jest dla naszego mózgu czymś, czego ten nie lubi, bo musi przełączać się z jednej rzeczy na drugą i to nie jest wcale dla niego dobre. Szefowie nasi słyszeli? Zbyt wiele zadań w jednym czasie to nie tędy droga. Po 11 wracamy z kolejnymi hitami w Esce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
2: Rekordowe ponad 5,5 miliona złotych.
3: I jedno ważne pytanie.
2: Co możemy wspólnie zrobić dla Elbląga?
3: Zdecydujmy razem. W elbląskim budżecie obywatelskim czeka aż 98 projektów.
2: Inwestycje, rekreacja, kultura. Każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Głosować może każdy elblążanin, nawet najmłodsi.
2: Głosujemy do 30 września
3: na budżetobywatelski.elblak.eu
2: lub tradycyjnie w wyznaczonych punktach.
3: Elbląski budżet obywatelski.
2: Twój pomysł?
3: Wspólne działanie.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Uwaga, Elbląg! Już 1 października w salonie Skoda HADM Gramatowski odbędzie się Epic Roadshow. To premierowa okazja, żeby zobaczyć zupełnie nową Skodę Epic. Czekamy w godzinach 11-18 przy Warszawskiej 87 w Elblągu. Skoda HADM Gramatowski. Poznaj Epika z bliska.
7: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny TIMAK zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Hugo, Oakley, Dolce Gabbana, Michael Kors. Salony optyczne TIMAK. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
8: Teatr w Elblągu zaprasza na Zbrodnie i kary w adaptacji Andrzeja Wajdy w reżyserii Andrzeja Hübnera Ochodlo. Czy jeden zły uczynek można odkupić przez resztę życia? Przyjdź i osądź mnie w ten weekend w Elbląskim Teatrze. Zapraszam. Rodion Raskolnikow. Sponsorem strategicznym jest Energaz Grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
9: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Castorama!
15: Teoria
13: i praktyka.
15: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
19: Czwartek, 24 września, Dzień Stylistów Rzęs i Światowy Dzień Morza. Także można świętować. W Elblągu dzisiaj pochmurnie, możliwy niewielki deszcz, wiatr słaby. Na termometrach około 14 stopni. Jutro na poprawę pogody nie ma co liczyć. Dużo chmur, przez cały dzień opady i maks 15 kresek.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: Dochodzi 11, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej, niedaleko Grójca na Mazowszu. Minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
21: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlegała, wszystko na to wszystko wskazuje sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
20: To wicepremier Krzysztof Gawkowski. Służby pracują na miejscu i nie wpuszczają w pobliże stacji nikogo oprócz mieszkańców. Piotrków Trybunalski stracił cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Miasto wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. Dotyczą parków, skwerów i placów zabaw.
0: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
20: No, słyszymy od jednej z mieszkanek, a nad takimi strefami zastanawiają się też Łódź i Bełchatów. A kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Pokonał dokładnie 1338 km. Trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
14: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin. Oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
20: Mówił Miko Marczyk, a dotychczasowy rekord elektryka został poprawiony o ponad 100 km.
16: SK Elbląg News.
22: Rafał Maliszewski. Od rana w Elblągu i Pasłęku trwają policyjne działania trzeźwość. Na blisko 1500 skontrolowanych trafił się jedynie trzeźwy. Dodatkowo był poszukiwany przez policję. Akcja Reakcja to kryptonim treningu, który pozwoli rozpoznawać rodzaje sygnałów alarmowych i właściwie na nie reagować. Szkolenia dla chętnych mieszkańców Elbląga i Braniewa odbędą się w najbliższą sobotę w godzinach od 11 do 14 w komendach Straży Pożarnej, a także w powiatach w poszczególnych siedzibach OSP. Finał braniewskiej jesieni organowej to w sobotę o 19 w Bazylice Mniejszej. Wstęp wolny.
23: Ostatni dzień lata. Trochę się pospieszyli z wydaniem tego kawałka, ale dziś, 24 września, to jest idealnie już w czas. Gibbs i Go For Money to na początek tej godziny, czyli po 11 w Radiu SK. Dwie po 11. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak pożyczony w Radiu SK 16 minut po godzinie 11. Co odkładacie na świętego? Nigdy takie było pytanie. Odpowiedzi co nie w miarę, bo wszyscy najwyraźniej w tym sporcie narodowym przekładania na ostatnią chwilę jesteśmy razem. Danusia?
1: Cześć Radio SK. Ja na świętego nigdy odkładam wymianę prawa jazdy. Mam je odkąd uzyskałam uprawnienia. Nazwisko się w międzyczasie zdążyło zmienić, ale dokument nadal jest ten sam. Czy z sentymentu? Chyba tak, ale chyba już jest ta pora, gdzie faktycznie to na świętego nigdy trzeba przełożyć na już.
0: No to już, czyli jakiś tydzień ci daje Danusia i trafisz być może do tego urzędu. Proszę pamiętać, że warto tam iść, bo naprawdę obsługa w urzędach coraz milsza. Jest jeszcze Sylwia z historii przekładania bez końca pisze. Wizyta u dentysty przekładana z miesiąca na miesiąc. Mam podejrzenia, że to wcale nie musi chodzić o ból związany z tą wizytą, ale o ból przy płatności po tej wizycie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Nie ma biznesu bez kasy Novitus. Sprawna kasa fiskalna to spokojny sen. Ponad milion sprzedanych kas Novitus robi wrażenie. Wybierz kasę Novitus z możliwością bezpośredniego wydruku faktur i zaawansowanymi funkcjami dla gastronomii. K&M. Pasaż Hetmańska przy torach. www.kim.elblak.pl. K&M. I wszystko wiem.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
8: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
9: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
10: Leclerc.
11: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Leclerc.
12: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
13: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
12: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
13: Barwy. Barwimy codzienność.
14: Na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek. Pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny. Bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45. Obok sądu.
10: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz pracy, w której możesz zostać na dłużej? Dołącz do Meble Wójcik, jednej z największych firm meblarskich w naszym regionie. Szukamy osób do pracy na produkcji. Nie musisz mieć doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę, premię, bonus frekwencyjny, opiekę medyczną oraz możliwość rozwoju. Praca w systemie trzyzmianowym. Meble Wójcik. Dołącz do nas i twórz z nami swoją przyszłość. Aplikuj już dziś na www.meblewujcik.pl. Zakładka praca. Lub zadzwoń 785 777 766.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: 24 minuty do 12. Rivera, She Doesn't Mind w Radiu SK. Na świętego nigdy odkładam pracę. Mam nadzieję, że szef nie słyszał. To nie ja powiedziałam, to Adrian napisał, ale myślę, że pomyślało tak większość ludzi, zwłaszcza z tym chowaniem się przed szefem. Czwartek, jest już coraz mniej tego chowania.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w Ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kaufland?

0: Masz Nest Bank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nest Bank. Siła przedsiębiorców.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
7: I po reklamie.

0: Zgadzam się z Kubą i z Kubą. Jeżeli macie ochotę, panowie, to płaczcie. To czasami jest oznaka siły. Zawsze to jest oznaka siły. 5 minut do 12. Chłopak, który nie wiem, czy płacze, ale na pewno dobrze gra. Michu Sobkowski przyjdzie za chwilę w Radiu SK wam zagrać.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rawska 2, budynek wodociągów.
5: Buty robocze na podeszwach Michelin i Continental. W hurtowni BHP Prabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
6: Bring the beat

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz pracy, w której możesz zostać na dłużej? Dołącz do Meble Wójcik, jednej z największych firm meblarskich w naszym regionie. Szukamy osób do pracy na produkcji. Nie musisz mieć doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę, premię, bonus frekwencyjny, opiekę medyczną oraz możliwość rozwoju. Praca w systemie trzyzmianowym. Meble Wójcik. Dołącz do nas i twórz z nami swoją przyszłość. Aplikuj już dziś na www.meblewujcik.pl. Zakładka praca lub zadzwoń 785 777 766.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Czwartek, 24 września, początek jesieni pochmurny, deszczowy, choć dzisiaj ledwie pokropi, za to jutro może padać cały dzień. Na termometrach w Elblągu teraz 14 stopni. Przyjemnie zapowiada się weekend. Sporo słońca, w sobotę do 18, a w niedzielę do 19 stopni. Pięknie w prognozach wygląda także początek przyszłego tygodnia.
7: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
9: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje jeden z księży, cztery osoby są ranne. To po ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Ranni to księże i osoby świeckie. A o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
11: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę.
10: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
9: A właśnie teraz w Jarosławiu rozpoczyna się posiedzenie sztabu kryzysowego. Dowiedzieliśmy się od burmistrza Marcina Nazarewicza, który był już na miejscu ataku i sam też zbiera informacje o tych wydarzeniach.
12: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu, ponoć ten człowiek się przemieszczał.
9: Na miejscu ataku pracują teraz kryminalni, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności wydarzeń. Niewielka miejscowość niemal odcięta od świata. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem.
13: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. My nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
14: Ja tu nie słyszałem żadnej straży, nic. To było, gaszło światło, gaz telewizor.
15: No po prostu jestem w totalnym szoku.
13: Dodawała pani Maria, sprawę bada już policja, na miejscu jest też ABW.
9: O czym informował Kuba Krzyżak. Senat jest na tak, właśnie przyjął bez poprawek ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze mają sfinansować program ceny paliwa niżej i znacząco obniżyć ceny na stacjach. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.
16: SK Elbląg News.
17: Rafał Maliszewski. Już tylko tydzień na wybór projektów. Do 30 września elblążanie mogą głosować, na co wydać ponad 5,5 miliona złotych. Tyle wynosi pula tegorocznego budżetu obywatelskiego.
18: Mieszkańcy mają do wyboru 98 projektów.
17: Mówi Anna Urbaniak z elbląskiego ratusza. Głosować można elektronicznie przez stronę budżet obywatelski elblak.eu lub na tradycyjnych papierowych kartach. Lepiej wymienić niż odłożyć. Braniewska Biblioteka zaprasza na wymianę puzli i gier planszowych, które zalegają Wam na półkach. Wymiana w sobotę na targowisku miejskim w godzinach od 10 do 13.
19: To ja Wam po prostu wezmę i fajnie po południu zagram, dobra? W czwartek 24 września, bo będzie na przykład Imagine Dragons, będzie Sanach i Cichosza, Andrea Bocelli, David Guetta i DNA również, coś od Bledki też się wydarzy i od formacji Maneskin też, a na początek Łatwo Gang i Majko. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Cichosza, czyli Sanach na antenie Radia SK. Takie cichosza, tuż przed snem by się przydało, prawda? Czytam właśnie informacje na temat tego, słuchajcie, że jest zależność między pozycją, w jakiej się śpi, a snami, które nam się śnią. Źródło, no nie wiem, czy jest wiarygodne, bo to brytyjski Daily Mail, czyli tamtejszy tabloid, ale dobra, niech będzie, bo to ciekawe. Słuchajcie, na prawym boku osoby śpiące w takiej pozycji częściej mają spokojne i przyjemne sny. Jak śpicie na lewym boku, to podobno częściej zdarzają się senne koszmary. Jak ktoś śpi na brzuchu, to ma częściej sny erotyczne, o duszeniu się, tonięciu lub spotkaniu z UFO, a jak ktoś śpi na plecach, to ma bardzo realistyczne sny na temat życia codziennego. Taka podobno jest zależność. Kompletnie w to nie wierzę, bo jaka może być przyczyna? No dobra, jakiś widzę związek między spaniem na brzuchu a snami erotycznymi, ale to chyba jedyny, naprawdę. Andrea Bocelli, David Guetta, DNA, za moment, później Bledka na antenie Radia SK. Mimo tego, że dopiero 12:18 na zegarach, to ja już mogę wam słodkich snów teraz życzyć.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Habibi, Habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, Habibi, karkówka i kurczak. Habibi, Habibi, prawdziwa krawcina. Habibi, Habibi, kto głodny niech wcina. Habibi, Habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi Kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego!

0: Netto. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: I po reklamie.

Jesse. Ten australijski DJ i producent każe na siebie mówić Timmy Trumpet, czyli Tymek Trąbka. Nie bez kozery, bo to on właśnie do muzyki klubowej wprowadził trąbkę jako jakiś taki, no, charakterystyczny dla siebie instrument, ale nie potrzebuje tej trąbki jako instrumentu wiodącego, żeby tworzyć bardzo fajne numery. Świeżynka u nas, Timmy Trumpet, Ale Farben i Alex, czyli Chase the Feeling. Bardzo proszę.

0: Dr. Dre, Still Dre na antenie Radio SK. Jeśli ten numer kojarzy wam się z rapsami u Kasi i u Hanczaka, to bardzo dobrze wam się kojarzy, można było poćwiczyć. Jutro na pewno znowu wam to zrobią, znowu będzie można przedweekendowo u nich porapować. W imieniu Kasi Węsierskiej i Hanczaka zapraszam na ich wspólne spotkanie z wami jutro po godzinie 9. Shawn Mendes, YYY, za chwilę później Lady Gaga u nas w Esce.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj

0: z obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: I po reklamie.

0: McKnown, czyli Take Me Back w Radiu SK. W nowej wersji Robina Schulza dawał temu numerowi drugie życie właśnie swoim podejściem do tego tematu. Podchodzimy do kolejnej godziny hitów po godzinie 13. Będzie super, to będzie Supergirl, Anna Laklap, Ale Farben i Junoda z Wesce.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
13: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
14: Leclerc.
15: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
22: 14 stopni to dzisiaj maksymalna temperatura w Elblągu. Do tego zachmurzenie duże, może przelotnie pokropić. Raczej bez szans na słońce, chyba że na chwilę pod koniec dnia. Noc będzie ciut cieplejsza, 10 stopni, a w piątek 15 na termometrach i deszcz niemal przez cały dzień.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
23: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Jeden ksiądz nie żyje, dwóch kolejnych duchownych jest operowanych. Ich stan jest bardzo ciężki. Do szpitali trafiły jeszcze dwie inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. To najnowsze informacje Radia SK po ataku na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego Ukraińca.
24: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki, którzy na miejscu zbierają dowody. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele. ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Tutaj pracują teraz służby, a jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej.
23: O czym informował Tomasz Widak, który jest na miejscu. Instalacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To po pożarze stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z Prokuratury Okręgowej w Radomiu.
0: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
23: Na miejscu wciąż pracują służby, a dojazd jest zablokowany. Dwie szkoły i pobliskie centrum handlowe ewakuowane, łącznie ponad 1500 osób. Na budowie hali sportowej przy Grodzkiej w Nowym Sączu znaleziono pociski z czasów II wojny światowej. Policja zamknęła część ulic, a na miejsce jadą saperzy.
1: SK Elbląg News.
2: Rafał Maliszewski. Potoczył kapczy do śmietnika. Rusza okres wymiany opon z letnich na zimowe i Elbląska Straż Miejska już wystawiła pierwszy mandat za wyrzucenie zużytego ogumienia do śmietnika.
3: Każdy mieszkaniec Elbląga, który ponosi opłatę za śmieci, ma prawo w roku 4 opony oddać u nas.
2: Mówi Adam Jocz, dyrektor ZUO w Elblągu. Zużyte opony zawsze odstawiamy do zakładu utylizacji odpadów przy Mazurskiej. Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku zaprasza w czwartek 1 października na spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Rozmowa będzie dotyczyła Mariny Carlosa Ruisa Safona. Początek spotkania 16:00.
19: Chciałbym wam przypomnieć o SK Live Remix i w piątek i w sobotę gramy wam pięknie. Tam gwiazdą jest m.in. Armin Van Buren i jego In and Out of Love. Razem z Sharon and Adele, przypomnę dosłownie za kilka chwil. Będzie też Temper City, będzie Somber, a na początek Supergirl, Michu Sapkowski. Witajcie!

0: Za niecałe 11 godzin miną 2 tygodnie, odkąd ten numer w tej wersji jest z nami. H, Mata i R&B Ring My Bell w remiksie Maty. Skąd wiem tak dokładnie? Ano bo wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartek na piątek. Co tydzień Mati Wuczyło jest z wami i z nami i gra właśnie te najgorętsze premiery. I mogliśmy zagrać ten numer w piątek o północy i tak dokładnie się stało. No i dzisiaj będzie podobnie. Po godzinie 23 Mati Wuczyło z najświeższymi numerami, które swoją premierę mają albo dziś, albo wczoraj, albo właśnie w nocy z czwartku na piątek. Jeśli chcecie być na bieżąco ze świeżynkami, to koniecznie z nami bądźcie. No, w końcu wszystkie hity zaczynają się wesce. Teddy Swims za moment, a później Swedish House Mafia, Lickley i piękne i lubiane przez was. Happiness is so sad.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: I po reklamie.

0: Nicki Minaj na antenie Radio SK. Wygrać z Niemcami to jednak zawsze fajnie, prawda? I tak od 1410. Wygraliśmy z nimi ślicznie 3-0 w siatkę na Mistrzostwach Europy i jesteśmy w półfinale. Tu czekają Słoweńcy, z którymi bilans mamy mocno wyrównany, choć z lekkim przechyłem w naszą stronę. No i ostatni mecz miesiąc temu podczas memoriału Wagnera, wygrany, więc zapowiada się naprawdę, naprawdę fajnie i przyjemnie. Mecz jutro o 17, akurat będę miał gorącą 20, to wam będę opowiadał, jak nie będziecie mogli oglądać, co tam się dzieje na parkiecie Mistrzostw Europy. A w drugiej parze, jaka niespodzianka, Finowie wywalili Włochów ze strefy medalowej i z Francuzami grają w drugim półfinale. Brak Włochów jako naszych potencjalnych przeciwników w finale to są zawsze dobre wieści. No w finale, no w co innego Polacy mogą celować? Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK za moment, a później będziemy dużo u nas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek.

0: Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: I po reklamie.

0: Jakie to jest dobro, złoto, naprawdę. Iben, Easy Bizu i All of My Love, czyli świeżynka na antenie Radia SK tuż przed godziną 14. Po 14 Dawid Podsiadło Wesce rozpocznie kolejną godzinę hitów.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Czwartek, 24 września, Dzień Stylistów Rzęs i Światowy Dzień Morza. Także można świętować. W Elblągu dzisiaj pochmurnie, możliwy niewielki deszcz, wiatr słaby. Na termometrach około 14 stopni. Jutro na poprawę pogody nie ma co liczyć. Dużo chmur, przez cały dzień opady i max 15 kresek.
25: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
27: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię. Potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia Radia SK po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął znany w tej podkarpackiej miejscowości ksiądz Stanisław. Cztery inne osoby są ranne, a mieszkańcy są w szoku.
28: Normalnie gęsią skórę mam, aż mi się głos łamie.
29: Ale znała pani tego księdza?
30: No z widzenia tylko, z tego jak mszę prowadził.
31: Z widzenia go znałem, fajny ksiądz.
27: Zatrzymany to 31-letni Ukrainiec. Trzech rannych trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
32: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. W tej chwili jest w trakcie zabiegu operacyjnego.
27: Relacjonuje Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Na miejscu pracują teraz policjanci i prokurator. Policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież. To w Kraśniku Dolnym pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku.
0: Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
27: Mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Rannego funkcjonariusza zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Gigantyczne utrudnienia w ruchu po tym, jak ewakuowano szkoły i biurowce w Nowym Sączu. Chodzi o ponad 1500 osób.
1: Jest cała droga zamknięta i musimy iść raczej całkowicie naokoło.
2: No jest zabezpieczony po prostu ten blok cały.
3: W każdej chwili coś się może stać, to nikt nie wie.
4: Nie wybuchy podobno. Całe miasto się zablokowało, to muszą mieć jakieś obawy.
27: Mówili mieszkańcy, na budowie hali sportowej znaleziono 3 pociski z czasów II wojny światowej.
5: SK Elbląg News.
26: Rafał Maliszewski. Zawille Plus. Kamil N., były prezes Fundacji Dumni z Elbląga, która otrzymała ponad 2 miliony z Ministerstwa Edukacji na nieruchomość w Karczowiskach Górnych, usłyszał zarzuty.
6: We wniosku o udzielenie dotacji podał i złożył szereg nieprawdziwych oświadczeń, a środki z tej dotacji zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.
26: Mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, która prowadzi śledztwo. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. W sobotę od 10 festyn rodzinny w SP16 w Elblągu. Będą rodzinne konkursy, występy uczniów, dmuchańce, kiermasz domowych przetworów.
7: W kategorii najseksowniejsze numery na naszej playliście to jest topka absolutnie. Rita Ora i Let You Love Me. Przypomnę ten hit dosłownie za chwilę. Ty teraz Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski. Witajcie.

0: Kocham ten numer miłością czystą, naprawdę. Tim Burke i Sick Romance. Jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie. Nabawiliśmy się nowego państwowego organu, słuchajcie. Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. I mamy już nawet jej prezeskę. Została nią dziś wybrana Pamela Krzypkowska i już mówi się o niej szeryfka AI. Nie wiem, czy jedna szeryfka do zajmowania się całym AI to nie za mało. Przydałby się sztab szeryfów i jeszcze Lucky Luke i chudy z Toy Story też mogliby pomóc. No ale pani prezes powiedziała, zakasam rękawy, żeby sztuczna inteligencja była bezpieczna dla wszystkich. Za niewiele rzeczy tak mocno trzymam kciuki, jak za to zakasanie rękawów. Naprawdę. Gibbs, Ego i For Money. Numer o przedwczorajów, czyli ostatni dzień lata w Radiu SK. Za moment, a później obiecana Rita Ora.
1: Radio SK. Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%. Do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat. Elbląg, hipermarket Eleklerk.
8: Rekordowe ponad 5,5 miliona złotych.
9: I jedno ważne pytanie.
8: Co możemy wspólnie zrobić dla Elbląga?
9: Zdecydujmy razem. W elbląskim budżecie obywatelskim czeka aż 98 projektów.
8: Inwestycje, rekreacja, kultura. Każdy znajdzie coś dla siebie.
9: Głosować może każdy elblążanin, nawet najmłodsi.
8: Głosujemy do 30 września
9: na budżetobywatelski.elblak.eu
8: lub tradycyjnie w wyznaczonych punktach.
9: Elbląski budżet obywatelski.
8: Twój pomysł?
9: Wspólne działanie.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: Ogień, szanowni państwo, muzyczny ogień, prawda? Neptunika i What If. Pytacie o ten numer? Więc odpowiadam, że to właśnie Neptunika na antenie Radia SK. Dokładnie 21,5 minuty do godziny 15 i wtedy to też 21,5 minuty do spotkania z SK w Radiu SK, czyli z Sontą i Krościelem. A jak Sońta i Krościel, to państwa miasta? Wczoraj jak słuchałem, to miała być literka C i było pytanie o część ciała na C. No właśnie, ale jak jest na H tylko pisane przez CH, to też się liczy? Muszę dopytać chłopaków. Alvaro Soler w Radiu SK. Za chwilę, później Somber i My Body Isn't Ready. Radio
1: SK. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie.

0: Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę.
5: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Armin Van Buren, Sasha Everlasting na antenie radiowska. Przypomnę, Armin Van Buren, jego State of Trance podczas Escalate Remix jutro po godzinie 23. To przepraszam, to jak wczoraj było C, jak wczoraj było C, to dzisiaj będzie D czy ci?
1: No właśnie, to jest zagadka.
0: Przepraszam, nie ci, tylko tobie. Sądaj Koroszczy, razem z nami po godzinie 15. Michał Sapkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
7: Czwartek, 24 września, początek jesieni pochmurny, deszczowy, choć dzisiaj ledwie pokropi, za to jutro może padać cały dzień. Na termometrach w Elblągu teraz 14 stopni. Przyjemnie zapowiada się weekend. Sporo słońca, w sobotę do 18, a w niedzielę do 19 stopni. Pięknie w prognozach wygląda także początek przyszłego tygodnia.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
5: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
8: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował 3 duchownych oraz 2 osoby świeckie. Zginął jeden z księży, a drugi jest ciężko ranny.
9: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia.
8: Zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hull. Świadkowie zostali objęci pomocą psychologiczną. Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu, siostra Barbara Dendor.
10: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
8: Do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. To 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Jedlance w Lubelskiem. Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki.
11: Przechodząc w pobliżu torów kolejowych, zepchnął nogami z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu, które upadły na tory. Dodatkowo chłopiec ułożył też na torach kilka kamieni.
8: Mówi Marcin Jóźwik z policji. Materiały trafią teraz do sądu rodzinnego i nieletnich. Rusza 5. edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonerzy Xavi i Jurgen Klopp. Na biało-czerwonym oni wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
0: SK Elbląg. News.
12: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Nie dajcie się naciągnąć. ZUS przestrzega przed firmami i osobami oferującymi odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego.
13: Pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku.
12: Mówi Anna Grybowska, rzeczniczka prasowa ZUS na Warmii i Mazurach. Więcej informacji na stronach ZUS-u. Rokitniczka, pustułka, cyranka czy krogulec. Na początku października odbędzie się tegoroczna edycja Ptasiego Pikniku. 2 dni obserwacji ptaków, warsztatów, akcji i atrakcji. 3-4 października, okolice Krynicy Morskiej. Szczegóły w sieci.
14: Sonta i Koroście.
15: Czyli SK.
14: SK. W Radiu SK. SK.
16: No witajcie kochani, to już czwartek, 3 minuty po godzinie 15 zamierzamy spędzić z wami przemiłe popołudnie, prawda Cinek?
17: Prawda i mamy hity na czasie, teraz zaśpiewa Andrea Bocelli w piosence Davida Getty. Wiesz, że Andrea to jest mężczyzna?
16: Wiem. Tak jak w Polsce, dokładnie tak samo.
17: Nie wiem, bo poznałem po brodzie, on miał kiedyś brodę.
16: Naprawdę?
17: Tak.

0: Tame Impala, Loser. Bez dedykacji tym razem, chociaż trochę mnie korci, Michale.
1: A zadedykuj.
0: To jest Radio SK. SK po raz pierwszy. To jest taka zabawa, w której na sk.pl zostawiacie nam informacje, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć z nami z Radiem SK. I my potem robimy przelew i robimy go już naprawdę niedługo, więc Michał już przegląda te ogłoszenia.
1: Tak, zgłoszenia. Pierwsze zgłoszenie na sk.pl, bardzo ciekawe dla mnie. Hej, jestem Anita. Bardzo chciałabym po raz pierwszy w swoim życiu poprowadzić audycję SK w towarzystwie Michała Korościela. Panie Anito, bardzo mi miło, ale to jest chyba niemożliwe.
0: Znaczy, to będzie kosztowało cię, Michale. Żebym ja zastąpił ze stanowiska.
1: Właśnie, musiałbym grubo zapłacić Cinkowi, żeby tu nie przychodził. Co prawda rozważam to, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Inne zgłoszenia są na sk.pl i będziemy za moment albo za dwa momenty dzwonić w tej sprawie. Proszę nasłuchiwać.

0: Lost Boy, Music Sounds w Radiu SK 24 września. W czwartek, 24 dzień września, to jest dzień stylistów rzęs.
1: I teraz... Dzień stylistów rzęs?
0: Tak, dzień, i ja nie zmyślam.
1: Niemożliwe, to jest bez sensu. Jak można stylizować rzęsy?
0: Mi, czy ty miałeś jakiś taki epizod? W sensie,
2: nie.
0: Czy twoje rzęsy miało, tak zapytam?
2: Oczywiście brwi. Ja mam stylistę brwi swojego, prywatnego. Uważam to normalne, staropolskie, konserwatywne, radykalne.
0: Natomiast rzęsy...
2: Stylista rzęs, to uważam, że jest dziwactwo naprawdę, w którą stronę ten świat nie, idzie. Bo brwi, na przykład pamiętasz Breżniewa, jakie miał brwi?
0: No, nie miał stylisty.
2: No właśnie, nie miał stylisty. Ja mam, wyglądam lepiej. Mhm. Ale rzęsy to są już jakieś fanaberie, naprawdę.
0: Ja tak nie uważam. Pozdrawiam serdecznie wszystkich stylistów rzęs, wszystkich trzech.
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
4: Jeszcze więcej.
3: Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17.
4: O 17.
3: I co tydzień mam dla was mnóstwo premier.
4: Mnóstwo premier.
3: I najgorętszych muzycznych świeżynek.
5: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
6: Autopromocja. Reklama. Kawa w klawiaturze. Pechowy upadek. Krótkie spięcie. Przyniesie zepsuty komputer do serwisu K&M. Usuniemy usterki, bo komputery naprawiamy od lat. K&M. Profesjonalny serwis komputerowy. Pasaż Hetmańska przy torach tramwajowych. www.kimelblak.pl. K&M. I wszystko wiem.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
9: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
10: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
11: Leclerc.
12: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Leclerc.
13: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
14: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
13: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
14: Barwy. Barwimy codzienność.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
2: I po reklamie.

0: Tu Radio SK. To już trochę za późno, ale to powinno być młodzieżowe słowo roku.
1: A pacy?
0: No, bo nie wiadomo, co to znaczy, to nawet nie jest słowo, więc idealnie się nadaje.
1: A wiesz, że trwają wojny do tej pory, czy tam jest apaty, czy apacy, a tam jest apaty.
0: Apaty. No. No dobra, jakie to ma znaczenie?
1: Żadnego. Znaczenie ma takie, że jest z nami słuchaczka Natalia. Cześć, Natalia.
2: Cześć wam.
1: Natalia weszła na ESK. Witamy cię, Natalia. Natalia weszła na ESK.pl i powiedziała: chłopaki, chciałabym mieć z wami pierwszy raz. Znaczy pierwszy raz z ESK-ą i pierwszy raz dotyczy czego, Natalia? Bo tu jest napisane, że chciałabyś, żeby twój chłopak płakał i nie wiemy, czy ty nie masz przypadkiem jakichś zapędów niezdrowych.
2: Tak, mam zapędy, żeby jechać na Legię.
1: I on będzie płakał, jak będzie oglądał Legię? Znaczy, nie dziwi mnie to jakoś strasznie, ale...
0: ale poczekaj, bo to jest taka sytuacja, że są bójki, wjeżdża policja, psika gazem i wszyscy płaczą, tak? To chodzi?
2: Tak.
1: Nie, Natalia, oddajemy ci głos. Co konkretnie chcesz zrobić?
2: Chcę zabrać swojego chłopaka na Legię. Jego to będzie pierwszy raz. Mój już będzie któryś z kolei.
1: O, a co robiłaś na Legii bez chłopaka?
0: I z kim?
2: A akurat z tatą.
1: A, z tatą, czyli było bezpiecznie, było dobrze, od małego na całego, jak to się mówi. Dobra, a twój chłopak jest fanem Legii?
2: Tak jest, właśnie w sobotę się wybieramy na mecz jubileuszowy. Zagłębia Sosnowiec z Legią właśnie.
1: Bo Zagłębia Sosnowiec ma z Legią tak zwaną sztamę, prawda?
2: Tak, zgadza się.
1: A, alright. Zdarzyło ci uczestniczyć w jakichś bójkach ze sprzętem lub bez?
2: Czego mi życzysz?
1: Nie, ja ci życzę wszystkiego najlepszego. Posłuchaj,
0: moja droga, ja się na życzeniach nie zatrzymam. Mamy dla ciebie 1000 zł na realizację tego pierwszego razu z Radiem SK.
2: Super, dziękuję bardzo.
1: Gratulujemy serdecznie, daj buziaka chłopakowi. Jak ten buziak będzie brzmiał? Możemy posłuchać?
2: Tak, oczywiście. Nie wiem, czy coś słychać było.
1: Nie, tak o, zrób. O, dobra, okej. Gratulacje, wszystkiego dobrego, dobrze się bawcie.
2: Dzięki wielkie.
1: Pa.

0: Nelly Furtado i Man Eater. Zazwyczaj nie tłumaczymy tytułów piosenek, aha, ale ten się bardzo fajnie tłumaczy, bo Man Eater, czyli zjadacz mężczyzn, to tak naprawdę modliszka, czyli owad, który po spółkowaniu ze swoim partnerem tak, odgryza mu głowę.
1: Czyli można wnioskować, że spółkowanie kosztuje go dużo energii i nagle robi się głodny. I przez przypadek głodna. No. I przez przypadek w ogóle zjada tego swojego mężczyznę, bo on jest po prostu najbliżony z głodna. Gdyby ona na przykład tam miała karkówkę z grilla, to zjadałaby karkówkę.
0: Nie wiem, czy w ogóle... Przez przypadek na pewno w jakiejś emocji, może afekcie, no nie mam pojęcia. Zależy też od jakości spółkowania, zapewne, ale w to nie chciałbym wchodzić.
1: Ja też nie chciałbym. Dokładnie. Health za moment w SC.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Chcesz lepiej zarabiać? Czas na nowe kwalifikacje. ATM Centrum Szkoleniowe zaprasza na kursy. Koparki, ładowarki, wózki widłowe, podesty ruchome, a także nowość. Pilarki, spawanie i monter rusztowań. Zajęcia i egzamin w Raczkach Elbląskich. Możliwość kursów w formie online. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Uczymy zawodu, który się opłaca.

0: Ochotnicza w salonie jubilerskim Koral zaprasza. 1 maja 45 obok sądu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
3: I po reklamie.

0: Temper City, Reverse Psychology. To są hity na czasie. W Radiu SK zbliża się 16.
1: Zabrzmiało to tak, jakbyś to przeczytał, jak lektor. Spróbuj powiedzieć swoimi słowami to samo.
0: Temper City tego, coś tam, zaraz SK niosę.
1: O, i o to, ja to walczymy.
0: Mało słów, ale moje.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Agawa Bistro. Smaczne i zdrowe obiady domowe. Agawa Bistro. Imprezy, spotkania, ale też śniadania. I to od 8 rano. Agawa Bistro. Przepyszne jedzenie w niewysokiej cenie. Agawa Bistro. Ulica Rawska 2, budynek wodociągów.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Prosty? Prostszy? Tylko teraz wybór staje się najprostszy. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg. Ulica Pułkownika Dąbka 157.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
15: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
13: Leclerc.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Zachmurzenie niezmienne i 14 na plusie teraz na termometrach w Elblągu. Piątek raczej pochmurny i przydadzą się parasole. Okolice 16 na plusie jutro w regionie. W sobotę do 17 ze zmiennym zachmurzeniem, okresami słonecznie. Ciąg rycerska, pocztowa, robotnicza, tysiąclecia grunwaldzka, Bema Łęczyska, to więcej w Elblągu.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Do Polski wjechał wczoraj z Niemiec, a dziś próbował wyjechać na Ukrainę, ale nie został wpuszczony. Potem zaatakował. To nieoficjalne ustalenia Radia SK w sprawie 31-letniego Ukraińca, który zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, cztery inne osoby są ranne. O szczegółach Michał Rawa.
19: Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
5: To było zderzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie.
19: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
9: Wspaniały ksiądz.
19: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
18: Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Na widok policji mężczyzna otworzył ogień. To pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana apteka. Placówka ruszyła w szpitalu imienia Ludwika Redygiera w Krakowie.
0: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie.
18: Mówi kierownik Monika Augustyn. Specjalne roboty przygotowują też leki onkologiczne i kroplówki.
20: SKL News.
21: Krzysiek Jaworski zapraszam. Na znak protestu wyszli z sesji Elbląskiej Rady Miejskiej. Chodzi o radnych PiSu. Stało się to po tym, jak zdjęto z programu obrad projekt uchwały w sprawie zerwania umowy partnerskiej z ukraińskim Tarnopolem. Partnerstwo jest od kilku lat zamrożone, ponieważ władze Tarnopola gloryfikują zbrodniarzy ZUPA. Zadbaj o zdrowie. W Szpitalu Wojewódzkim w Elblągu odbędzie się sobota z profilaktyką.
22: To okazja, aby skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji.
21: Mówi Ola Szymańska. Sobota z profilaktyką w Szpitalu Wojewódzkim w Elblągu w sobotę od 9 do 14.
23: Sońta i Korościel. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
24: 2,5 minuty po godzinie 16. Czas najwyższy zagrać w Państwa Miasta w Radiu SK. Dzisiaj będzie literka D.
25: Może D jak co?
24: Wypróbujemy
25: D
24: kategorię.
25: Jak co?
24: No to ja Ci dam kategorię, a Ty mi powiesz jak
25: aha,
24: co.
25: Aha.
24: Seksowna na 4 litery.
25: Seksowna na 4 litery. Doda.
24: Doda, dobrze. Dobrze jest. Czujny. No to w takim razie zapraszamy.
26: Zapraszamy. Zgłaszajcie się do wspólnej zabawy na eskowym messengerze. Tam zostawiajcie swój numer telefonu, żebyśmy wiedzieli, gdzie oddzwonić.

0: Imagine Dragons Radio Active w Radiu SK. Nie spać, gramy.
1: Państwa miasta w Radiu SK.
2: To są Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj grają z nami pan i pani. Pani to jest pani Patrycja. Cześć Patrycja.
3: Cześć.
2: Witamy cię serdecznie. Czy chciałabyś rywalizować z mężczyzną czy z kobietą? Masz wybór.
3: Bez różnicy.
2: Okej, to będziesz rywalizowała z Piotrem. Cześć Piotrze.
4: Cześć, witam wszystkich.
2: Czym się zajmujesz zawodowo, Piotrze?
4: Jestem kierowcą ciężarówki.
2: Wspaniale. A gdzie teraz przemierzasz swoją ciężarówką?
4: Akurat już jestem po pracy i zmierzam w kierunku Domciu.
2: No to wspaniale. Cinek, dawaj zasady dla naszych graczy.
0: Moi drodzy, gracie w Państwa miasta. Tak, halo, spokojnie, halo.
4: Jestem, słyszę.
0: Spokojnie, tutaj są zakłócenia, to nie CB Radio. Moi drodzy, gracie w Państwa miasta, na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać, za odpowiedź prawidłową jest punkt, za brak odpowiedzi lub złą odpowiedź jest punkt dla drugiej osoby i wygrywa osoba, która ma w sumie 3 punkty na koniec gry. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Patrycja, a potem Piotr. Gramy. Zaczynamy od Patrycji, literka D, kategoria śmieszne zwierzę na D.
3: Daniel.
2: Daniel jest śmieszny. Daniel. Jak ja widzę Daniela, to po prostu mam ubaw po pachy.
0: Szczególnie Daniel Obajtek, zwierzę paliwowe.
2: 1-0 dla Patrycji.
0: Kategoria dla Piotra. Piotrze, nieśmieszne zwierzę.
4: Koń.
2: Koń nie jest na D, ale rzeczywiście nie jest śmieszny.
4: Na D, zapomniałem.
0: Nieśmieszny jest dromader, bo jest garbaty.
2: 2-0 dla Patrycji. Patrycja, jak teraz odpowiesz, to koniec gry i wygrywasz. Uwaga.
0: Patrycja, można to robić we wrześniu.
3: Deszcz może padać.
5: Ale można to robić. No nie da się, nie możesz spowodować padania deszczu.
0: Można
5: nie?
0: się drapać na przykład, to jest prawidłowa odpowiedź.
5: Właśnie, można cokolwiek robić na przykład.
0: Kategoria dla Piotra w takim razie. Piotrze, twoja kategoria. Nie można tego robić we wrześniu.
5: Ajajaj.
4: No, sobie.
2: Domków ze śniegu nie można, jest po czasie. Wygrywa
0: Patrycja.
2: Patrycja, uhu.
4: Gratuluję.
3: Super.
0: Patrycja, czy ty byś wolała torbę czy butelkę od Radia SK?
3: Niespodziankę, co wyślecie, to będzie?
2: Czyli okay. Dla Piotra będzie niespodzianka, czego nie wyślemy Patrycji,
0: Patrycja
2: wyślemy Piotrowi.
0: Patrycja dostanie kartofle, wpisuję tutaj.
2: Ale już ubrane, także bardzo fajnie.
0: Gratuluję wam bardzo serdecznie, dzięki za grę.
4: Dzięki.
3: Pa. Dzięki pa. Wielkie.
4: I gratuluję Patrycji.
3: Dziękuję.

0: Kuba i Kuba.
1: Chłopaki.
2: Jak powiedzieliśmy Kuba i Kuba razem, to tak jakby były cztery Kuby. Czyli tak jak... czterech Kubów, czterej Kubowie.
0: Znaczy to przede wszystkim tak jakbyśmy byli zgrani, a nie jesteśmy.
2: No właśnie, co?
0: Stygnia lata, to był ich poprzedni przebój. W tym śpiewają o tym, że chłopaki niech płaczą, bo kończy się lato. Oni chyba naprawdę nie lubią lata, tylko jesień.
2: Chyba są jesieniarami, ale są szczęście...
0: Jesieniarzami, to jest jesieniarz i jesieniarz.
2: A wiesz dlaczego oni teraz nie słyszą tego, jak ich obrażamy? Dlaczego? Bo oni są na grzybach.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
7: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
8: Leclerc.
9: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość, ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.

0: Prosty? Prostszy? Tylko teraz wybór staje się najprostszy. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg. Ulica Pułkownika Dąbka 157.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek. Pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny. Bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45. Obok sądu.
4: I po reklamie.

0: Ed Sheeran, Bad Habits w Radiu SK. Ja nie wiem, czy Warszawa to jest takie bezpieczne miejsce, jak nam się wszystkim wydaje.
1: Dlaczego?
0: Czytam właśnie o tym, że strażnicy miejscy interweniowali wobec mężczyzny, który zachowywał się, jakby był odurzony.
1: I co takiego robił?
0: Miał nadludzką siłę.
1: O!
0: Rzucał w nich, w strażników miejskich oraz we wszystko wkoło, hulajnogami elektrycznymi.
2: Znaczy nie, zupełnie nieśmieszne, ale wiesz co, w języku polskim jest nawet cytat określający takie sytuacje, wtedy się mówi: hulajnoga, piekła nie ma.

0: Moja panienka w Radiu SK, to dobrze się składa, bo teraz panienka, właśnie, panienka napisała na eskowym messengerze swoją historię miłosną, niestety bez happy endu, natomiast z wyrachowaniem, zdradą w tle, zemstą na zimno.
1: No, co będę opowiadał.
0: Już będę opowiadał. Słuchaczka Monika pisze tak. Mój były chłopak, zapalony grzybiarz, pokazał mi kiedyś, w momencie uniesienia, swoją miejscówkę na grzyby, gdzie zawsze było ich mnóstwo. Ale później mnie zdradził z taką Patrycją i zerwaliśmy ze sobą.
1: Okay.
0: I w ramach zemsty jego miejscówkę udostępniłam na grupie grzybiarskiej.
1: To nie, to smutne.
0: Straszne.
1: I to jest mocna historia.
0: Bardzo.
1: Natomiast to nie jest najmocniejsza historia o rozstaniu z grzybami w tle, jak usłyszałem.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Habibi, Habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, Habibi, karkówka i kurczak. Habibi, Habibi, prawdziwa krawcina. Habibi, Habibi, kto głodny niech wcina. Habibi, Habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi, kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego! Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Teatr w Elblągu zaprasza na Zbrodnie i kary w adaptacji Andrzeja Wajdy w reżyserii Andrzej Hybnera Ochodlo. Czy jeden zły uczynek można odkupić przez resztę życia? Przyjdź i osądź mnie w ten weekend w Elbląskim Teatrze. Zapraszam. Rodion Raskolnikow. Sponsorem strategicznym jest Energa z Grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśli.

0: Poza tobą nie jest to Liwka w Radiu SK na chwilę przed godziną 17, a tymczasem Michał ma już temat na po 17.
1: Tak, bardzo ważne.
0: No co się
1: jest.
0: Stało? Powiadaj.
1: Słuchacz Grzegorz na eskowym Messengerze napisał: witajcie chłopaki, planuję z moją dziewczyną Mileną wesele, wszystko układa się super, mamy już sukienki, garnitury, obrączki, wszystko tak jak chcieliśmy, no i nagle pojawiła się kość niezgody, bo on zawsze marzył o tym, żeby na swoim weselu mieć tak zwany wiejski stolik. Wiesz,
0: no
1: co jest wiejski stolik?
0: Dobra rzecz, wiem. No szynka, właśnie. Smalec, fajda,
1: no
0: kiszony.
1: Właśnie, no właśnie.
0: Prosie. Wiem, nie musisz mi mówić.
1: Właśnie, a Milena mówi: w porządku, Grzegorzu, ale ten stolik będzie wegański.
0: O,
1: rozumiesz?
0: A miał być ślub.
1: No, miał być ślub. No i Grzegorz mówi, że w nerwach jej odpysknął lepsza świnia niż cukinia. I ona...
0: Nie wiem, czy nie przesadził.
1: Może przesadził, ale grubo.
0: No, ale grubo.
1: W każdym razie Grzegorz prosi naszych słuchaczy, żeby nagrywali głosówki na eskowym Messengerze.
0: Okej, tak napisał?
1: Tak napisał. I pomogli mu przekonać Milenę do tego, że lepsza świnia niż cukinia.
0: No to do roboty.
1: Nagrywajcie głosówki, mamy nagrody.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, Elbląg! Już 1 października w salonie Skoda HADM Gramatowski odbędzie się Epic Roadshow. To premierowa okazja, żeby zobaczyć zupełnie nową Skodę Epic. Czekamy w godzinach 11-18 przy Warszawskiej 87 w Elblągu. Skoda HADM Gramatowski. Poznaj Epika z bliska.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Ray-Ban, Tommy Hilfiger, Versace, Prada. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
9: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lutnicza 2. Rekrutacja trwa.
10: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
11: Odwiedź nasz salon Omoda Jayku Margo. Elbląg, ulica Rawska 2-4. Zapraszamy.
12: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat Leclerc w Elblągu.
18: Zachmurzenie zmienne, wiatr słaby z północy i 14 na plusie teraz na termometrach w Elblągu. Jutro co prawda nieco cieplej, do 16, ale cały dzień pochmurny i z deszczem, po południu intensywnym. Tak więc parasole zdecydowanie się przydadzą. W sobotę przyjemniej, słoneczniej do 17 stopni. Więcej aut na Bema czy Grunwaldzkiej.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego Agat, Centrum Obrączek, Galeria Handlowa Leclerc w Elblągu.
16: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
20: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Napastnik miał walczyć na froncie w Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca Ihora M., który dokonał ataku nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Film i zdjęcia do zobaczenia na sk.pl, a najnowsze informacje zebrał Michał Rawa.
21: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemieckie i ukraińskie, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
20: A do ataku doszło dziś rano, zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali, dwie były operowane. Wkrótce opuści szpital, to informacja od lekarza o 10-latce z miejscowości Ptaki, ranionej toporkiem przez rok starszego kolegę. Jej stan jest dobry.
0: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana.
20: Mówi rzeczniczka Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. Chłopiec, który ranił 10-latkę, również przebywa w tej placówce. 1338 km bez ładowania. Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa. To w kategorii najdłuższego przejazdu samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Dotychczasowy rekord poprawił o ponad 100 km, a trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
15: SK Elbląg News.
18: Krzysiek Jaworski, zapraszam. W sobotę w jednostkach Straży Pożarnej regionu odbędzie się trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikat ostrzegawczy, mówi burmistrz Braniewa Tomasz Silicki.
22: Żeby mieszkańcy wiedzieli, jak postępować, reagować w sytuacjach nieprzewidzianych.
18: Straż Pożarna w Elblągu i Braniewie oraz jednostki OSP w regionie zapraszają w sobotę od 11 do 14. Kościół wobec wojny. Przed nami spotkanie autorskie poświęcone książce księdza Piotra Babskiego Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o 15 w restauracji przy Skośnej w Braniewie. Wstęp wolny.
23: Sońca i Koroście.
24: Sońca i Koroście.
23: Czyli ESK w Radiu ESK.
25: 17:02 już pachnie weekendem, kochani, ale my cały czas pomagamy słuchaczowi Grzegorzowi, który usiłuje namówić swoją narzeczoną Milenę, żeby na ich weselu był wiejski stolik. Ona mówi okej, ale wegański. Aha. I teraz on próbuje ją przekonać i słuchacze,
26: kochani,
25: tu pomagają.
26: Ratujmy to niedoszłe małżeństwo, nagrywajcie głosówki na eskowym messengerze, a my gramy w tym czasie. Gips, Igo i Formany, ostatni dzień lata w Radiu SK.

0: Bauza Magnetic w Radiu SK, 12 minut po 17. Jeżeli siedzicie już w samochodzie, to znaczy, że nie siedzicie już w pracy i to jest bardzo dobra obywatelska postawa. Gratulacje!
1: Cała Polska żyje dzisiaj historią Grzegorza i Mileny. To są młodzi ludzie, którzy planują się pobrać. Do tej pory byli bardzo zgodni, no i doszło do planowania wesela. Tu też wszystko w porządku, aż do momentu wiejskiego stołu. Grzegorz mówi, musi być wiejski stół. Milena, okej, ale wegański. I wtedy Grzegorz wypalił trochę nieopatrznie, lepsza świnia niż cukinia.
0: Tutaj no się akurat potępiamy takie zachowanie, bo to są jednak zbyt mocne słowa, które ranią prosto w serce.
1: Oczywiście,
0: weganki.
1: Oczywiście. Nie mówimy cukinia do dziewczyny. W każdym razie,
0: Przepraszam, kontynuuj.
1: W każdym razie, słuchacze Radia SK nagrywają głosówki na SK-owym Messengerze, doradzając temu Grzegorzowi, jak ma przekonać Milenę do zmiany zdania, żeby wiejski stół był mięsny. Halo, słuchamy.
2: Do tego kolegi, co wesele organizuje. Kolego, uciekaj, uciekaj!
0: A żeby uciekać, trzeba mieć siłę, to wtedy się ma siłę, jak się je mięso, nie?
1: No właśnie.
0: Ale... Kolejna głosówka, halo?
3: Na fasola ani kawał ogóra nie zastąpi knura.
1: Mocne, żadna fasola.
0: Widzę, że wśród mięsożerców dominują poeci.

0: Black Eyed Peas w Radio SK. Witamy serdecznie, Jadziu. Wszystko dobrze u ciebie?
1: Tak, wszystko dobrze, dzień dobry.
0: Słuchaj, potrzebujemy głosu rozsądku, bo napisał do nas na Messengerze SK-owym słuchacz Grzegorz. Planuje wesele z Mileną i wszystko gra, kochają się i tak dalej. Wiesz, jak to młodzi, nie?
1: No tak.
0: Ale nagle Grzegorz mówi, na weselu musi być wiejski stolik. Ona powiedziała, okej, ale wegański. To co teraz?
1: Może niech zrobią dwa.
0: Jak to? Aha.
1: Jeden wiejski, a drugi wegański.
2: To jest fajny pomysł, tylko no. Może ten wegański na innym weselu.
1: Ale nie, w jednym końcu będzie wiejski, a w drugim końcu to, będzie wegański.
2: W drugim końcu miasta.
0: Oczywiście. No. I Wilk City, i Manchester City.
1: No. Radio
3: SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
10: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
11: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
12: Leclerc.
13: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
14: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.

0: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
3: I po reklamie.

0: czyli Riviera w Radio SK. Coś ci się podoba? Ale to jest DJ.
1: A to fajne było gwizdanie. Myślę, że gdybyś się durnowato nie śmiał, to słuchacze by się nie zorientowali, że to ja gwizdałem.
2: Na pracę.
1: Oni by myśleli, że to Riviera gwizdała lub potencjalnie gwizdał.
2: Słuchaj, mam ciekawą informację. Słucham. Wszyscy gadają teraz o lalce.
1: Tak.
2: Tymczasem w internecie obliczyli, gdyby uwzględnić inflację i wszystkie inne czynniki, ile Stanisław Wokulski wydałby na Izabelę Łęcką, przeliczając to, ile wydał w powieści na dzisiejsze pieniądze i na dzisiejsze czasy, ile by wydał kupującej to wszystko i dając jej te pieniądze.
1: Rozumiem. To
2: 41 milionów złotych.
1: 41 milionów złotych wydał na...

0: kobietę, która ostatecznie nim wzgardziła.
1: Tak jest.
0: Powiem ci, że gdybym ja miał 41 milionów złotych, nie wykluczam, że zrobiłbym to samo.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 3.

0: Witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
5: I po reklamie.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj na YouTubie, wiesz co mi się wyświetliło?
1: Co ci się wyświetliło?
0: 5 największych wpadek Miley Cyrus i największa, najlepsza była taka, jak podczas występu spadła jej koszulka i było widać niemal wszystko.
1: Ale wiesz dlaczego? Bo to świadczy o tobie, bo algorytm w internecie działa tak, że wyświetla ci to, co chcesz oglądać.
0: Aha, to w takim razie dzisiaj na YouTubie widziałem najlepsze cytaty Platona.
1: Co?
0: Cytaty.
1: Nieważne.
0: Michał Hanczak za moment w SC.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Czwartkowe popołudnie w Elblągu to 14 na plusie. Noc to okolice 11 stopni. Jutro w ciągu dnia do 16-17, ale pochmurno i przez cały dzień możliwy przelotny deszcz. Za to weekend zapowiada się całkiem. Do 17 stopni. Sobota generalnie słoneczna, a w niedzielę słońce na zmianę z chmurami.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci i ABW. Przygotowania do ochrony ludności czy skuteczna komunikacja z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować trwająca dziś w stolicy konferencja z udziałem władz miast z Ukrainy. Co można zrobić już dziś?
18: Wydzielić jakąś część środków dla tego, żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej.
17: Mówi ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. Na w konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
15: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: SK Sport News.
17: Hubert Hurkacz z awansem do drugiej rundy turnieju ATP w Chinach. Polak wygrał z Kazachem Aleksandrem Szewczenką 6-3, 7-6. Jego kolejnym rywalem będzie Amerykanin Michael Dam. Niecałe 24 godziny dzielą nas od półfinału Mistrzostw Europy w siatkówce. O awans do finału Polacy zawalczą ze Słoweńcami, którzy wczoraj pokonali Belgów 3-1. Półfinał Polska-Słowenia jutro o 17.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: SK Elbląg News.
16: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Nowy skarb w elbląskim muzeum. W nadleśnictwie Munary odnaleziono 6 wczesnośredniowiecznych arabskich dirhemów oraz 2 fragmenty tych srebrnych monet. Odkrycie dobrze wpisuje się w rejon oddziaływania osady Truso. Elbląskie muzeum planuje konserwację znaleziska, a potem jego wystawienie w muzeum. Braniewskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w swoich sekcjach.
20: Instruktorzy wszyscy już gotowi, więc cieszymy się bardzo. Mamy wspaniałych instruktorów. Zapraszamy.
16: Mówi Dorota Sobolewska, dyrektorka BCK-u. Zapisy trwają do końca września. Szczegóły Braniewskie Centrum Kultury.
21: Minut po godzinie 18 wchodzimy w porę kolacji i za chwilę takim konsumpcyjnym tematem się trochę zajmiemy, ale do schrupania też sporo fajnych hitów na czasie. Björk and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj na dobry początek, a potem Messi od Lil Young. Tu Hanczak, witajcie!

12 minut po godzinie 18. Czy to jest pora kolacji u was już? Jeżeli tak, to smacznego. Ja tutaj do kolacji dokładam jeszcze Whatever Turns You On od Carswella i Bon. Natomiast wyobraźcie sobie taką sytuację. Wpadam do was na kolację, ale mnie nie lubicie. I chcecie mi zaserwować coś, co sprawi, że już więcej was na pewno nie odwiedzę, a na pewno nie na kolację. Powstał taki ranking takich najgorzej ocenianych potraw na świecie. Taste Atlas robi takie rankingi jedzenia i teraz zajął się tym, co najgorsze. I rzeczywiście na tej liście są obrzydliwe potrawy z całego świata. Nawet nie chcę o nich wam opowiadać, bo jeżeli ktoś teraz je, to się może źle skończyć, jak zacznę o tym mówić, co na tej liście jest. Ale jest tam m.in. polska potrawa na 17 miejscu. Jest to konkretnie potrawa ze Śląska. Nazywa się rzymlok. Nigdy tego nie jadłem, ale jest to taka kiełbaska robiona z wieprzowych podrobów, ma konsystencję kaszanki. Na tym może skończmy. No więc tak mnie to zainspirowało do tego, żebyście trochę poopowiadali mi i żebyśmy powymieniali się waszymi najgorszymi koszmarami kulinarnymi w waszym wykonaniu. Czyli to, co moglibyście mi podać, co wam w życiu nie wyszło w kuchni. Czekam na głosówki z waszą propozycją menu na dzisiejszy wieczór. Takim anty-menu. Głosówki nagrywacie, zapraszam, Messenger, Radia SK. Zobaczymy, czym byście mnie przyjęli, gdybyście mnie nie lubili. Być może mnie nie lubicie, więc będzie wam łatwiej zaproponować. Wiecie, to mają być takie wasze potrawy, po których ktoś zawołałby: halo, policja, proszę przyjechać do kuchni.

0: Tak, właśnie gramy w imprezę w Radiu SK w porze kolacji, 23 minuty po godzinie 18. Gdybyście do mnie wpadli na zupę cytrynową, to raczej już byście nie wrócili. Być może nawet byście do domu nie wrócili. Kiedyś rzeczywiście zrobiłem zupę cytrynową z pewnego przepisu. To brzmi jak szaleństwo i rzeczywiście szaleństwem było. Była obrzydliwa. I akurat dzień po tym, jak ją zrobiłem i zjadłem, to trafiłem do szpitala z nagłym atakiem wyrostka robaczkowego. Nie wiem, czy jest związek między tymi dwiema rzeczami, ale wolałbym już tego nie sprawdzać. I was też pytam, czym wy byście mnie podjęli, gdybym wpadł do was na kolację i gdybyście mnie nie lubili, czyli wasze... Cześć, cześć, Ania, już cię puszczam. Czyli wasze takie właśnie kulinarne dramaty. Ania, dawaj, cześć.
1: Cześć, Hany. Potrawa, która mi najbardziej w życiu nie wyszła, to była wuzetka na urodziny mojego brata i myślę, że w takiej sytuacji, jak mówisz, to byłoby to ciasto, które bym ci zaserwowała na kolację. Natomiast dlaczego nie wyszła? Bo pomyliłam cukier z solą.
0: Ała! No tak, nie wiem, czy z tej wuzetki robi się WZW, ale na pewno no, nie działa dobrze na organizm. Pozdrowienia, Ania. Do ciebie na kolację nie wpadam. Na co mnie nie zaprosicie albo zaprosicie właśnie? Czekam na głosówki.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
2: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Halo, jesieniary, no taki numer, w jesienny wieczór, dobrze brzmi, prawda? Love Me Like You Do to Ellie Goulding. No taka pościelówka może też się przydać po udanej kolacji we dwoje, przy świecach na przykład. Chociaż akurat po tych kolacjach, które wy mi proponujecie na dzisiejszy wieczór w swoim antymenu, no to jednak chyba raczej kolacji ze śniadaniem by nie było, ewentualnie kolacja z wizytą u lekarza potem. Marek na Messengerze Radia SK nagrał głosówkę, też mnie chyba chcę zaprosić pierwszy i ostatni raz.
1: Jak chcesz, to zapraszam do mnie. U mnie w lodówce zawsze jest jakaś specjalna wędlina, której nawet pies nie chce zjeść i która czeka, aż ja wrócę z roboty. Pozdrawiam.
0: To jest ta słynna wędlina i to całe jedzenie, które jest w opakowaniu z napisem "Nie jedz tego, to dla ojca". Damiano Dawid za chwilę.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o nas w smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na

0: Już w niektórych sklepach widziałem asortyment świąteczny, to znaczy bożonarodzeniowy, ale spokojnie, to nie jest jeszcze czas na Jingle Bells. Na razie mamy Ring My Bell na czasie. Age Mata, czyli nowa, bardzo międzynarodowa wersja tego oto kawałka przed godziną 19 w imprezce w Radiu SK. Ten hit już był na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki. Za chwilę ten, który aktualnie na nim się znajduje, czyli Zalia, Tylko Kochaj Mnie. A nowe notowanie już jutro po 17. Michu Sobkowski was zaprasza. Na SK.pl można zagłosować.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
7: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
8: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Golonka wieprzowa tylna. Cena sprzed pierwszej obniżki 10,99 za kilogram, a teraz 7,99. Boczek z komina. Cena sprzed pierwszej obniżki 29,99 za kilogram, a teraz 20,90.
9: Leclerc.
10: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
20: Elbląg na czasie.
21: Rafał Maliszewski. Dbamy i mamy. W sobotę od 10 festyn rodzinny w SP16 w Elblągu. Będą rodzinne konkursy, występy uczniów, dmuchańce, kiermasz domowych przetworów. Od wojny sprawiedliwej do prewencyjnej. To tytuł publikacji naukowej autorstwa Piotra Babskiego, księdza Zbraniewa.
22: Czy wojna jest akceptowana przez Kościół? To mieszkańcy zainspirowali mnie swoimi lękami.
21: Chcecie porozmawiać z księdzem o wojnie? Spotkanie z autorem w niedzielę o 15 w restauracji Krystal przy Skośnie w Braniewie. Wstęp wolny.
19: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok. Organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
23: Muzyką się żyje.
24: Nie jedna, a cztery nowe piosenki od Taylor Swift. Dostaniemy je już jutro. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale teraz dodała, że od razu dostaniemy rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. I tu oprócz wspomnianego singla dojdą jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces, a że świętowali w studiu w Szwecji, jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Na single Gravity współtworzyli m.in. Lanberry i Trips. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie.
25: Imprezka.
26: Imprezka.
25: Imprezka.
26: Eska.
25: Eska.
24: No zdecydowanie nie junior już, ale jeszcze też nie senior. Stary, ale jary, można tak powiedzieć. Hanczak z tej strony, zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Mam nadzieję, że wy też jesteście w dobrej formie i teraz posłuchacie z przyjemnością Zali, Tylko kochaj mnie.

0: Daria Zawiało w Po leczeniu na sezon przeziębieniowy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Trochę hitoterapii wam proponuję, a w sumie to coś nowego, co mam nadzieję wpadnie wam w ucho. No w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce i w czwartkowe wieczory to w ogóle mamy dla was mnóstwo nowości. Już po 23 Mac Fuczuło przejmie stery i zagra wam to, co jeszcze świeżutkie, gorące, pachnące i dopiero wyszło bądź wychodzi, albo wyjdzie zaraz po północy. Będzie nowa Roxy, będzie nowość od Sugar Babes powracających, będzie na przykład jeszcze Messner czy Rosey, ale ja też wam coś nowego już teraz zagram. To jest całkiem ciekawe połączenie, trochę rapu, trochę muzyki elektronicznej, trochę jeszcze jakichś takich rytmów bardzo latino. Tiny Tempa, Afrojack i Trop Killers z kawałkiem To The Floor. Jestem bardzo ciekawy, czy przypadnie wam do gustu, bo moim zdaniem jest coś wciągającego w tym kawałku. Radio SK. I guess can't do. I guess can't do.

0: W imprezce Westa Alex Warren i jego hit pod tytułem Passenger. No dobra, no to kto się dosiada do imprezki w takim razie tak aktywnie? Za chwilę jedna dziewczyna, jeden chłopak. Będą potrzebni. Nie będę was swatał, to nie będzie program randkowy. To będzie rozgrywka między wami, gdzie padnie jedno pytanie, tyle że odpowiedzi może być wiele i zobaczymy, kto z was znajdzie ich więcej. A jest nagroda dla kogoś, kto wygra. Mam eskowe klapki, które mogą się przydać na przykład na basen, ale mam też eskowe skarpetki, które jesienią na pewno się przydadzą. 664-402-302 można SMS-em się zgłosić, albo można też napisać na Messengerze Radia Esko, tylko pamiętajcie, żeby zostawić do siebie numer telefonu, żebym za kilka minut mógł zadzwonić. Radio Esko. A wcześniej na pewno Sanach i Tame Impala.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Esko. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja. Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.

0: Dobry komputer nie jest tani, bo wydajny sprzęt musi kosztować. Czyżby? K&M ma na to radę. Dobry, markowy i mocny sprzęt polizingowy. Sprawdzony i z gwarancją. K&M. Wypasiony sprzęt polizingowy już od 600 zł. K&M. Pasaż Hetmańska przy torach tramwajowych. www.kim.lblak.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Hit o tym, że nie możemy doczekać się weekendu. Spokojnie, weekend zaczyna się w Estę. Jutro o 9 rano już startujemy z Kasią Mesierską z programem pod tym tytułem. No i będziemy już ten weekend na dobre rozpoczynać z wami, mam nadzieję. Natalia ze nami na antenie teraz. Cześć, Natalia.
1: Cześć.
0: Jest też Mikołaj.
2: Cześć.
0: Słuchajcie, na razie zaczęła się jesień na dobre. Nawet już może niektórzy słyszą, że mówię przez nos. Także w ogóle cudowna pora roku. I za chwilę zadam wam pytanie związane z jesienią. Mam nadzieję, że będzie wam szło świetnie. Będziecie odpowiadać na zmianę po jednej odpowiedzi, podając, trzeba odbijać piłeczkę. Nic się nie może powtórzyć. No i trzeba bardzo szybko odpowiadać. Jasne?
1: Tak. Zgadza się? Wszystko
0: no,
1: jasne?
0: To słuchajcie, pytanie będzie trochę związane z jesienią, nawet bardzo. Bardzo proszę mi powiedzieć, co jest niezbędnikiem jesieniary albo jesieniarza, czyli osoby, która jest fanką bądź fanem jesieni. Natalia.
1: Herbata.
0: Mikołaj.
2: Dynia.
0: Natalia.
1: Kot.
0: Mikołaj. Przepraszam, dynia mnie rozwaliła. Natalia.
1: Cynamonka.
0: O, kocham. Mikołaj.
2: Telewizja.
0: O, gdzie taka, wiesz co, nie zaliczam telewizji, jesteśmy w radiu, moment, popraw się szybko.
2: Koc.
0: Koc już był, och, no i okazuje się, że wyprowadziliśmy cię na manowce, Mikołaj, bardzo cię przepraszam. Czy ty jesteś jesieniarzem? Chyba nie bardzo.
2: Nie.
0: No, właśnie. No to słuchaj, no powiem tak, no nagrody z dyni, no po prostu Natalia wygrała wszystko, czyli eskowe kuboty i do tego jeszcze dorzucam nasze skarpetki eskowe, czyste, nowiutkie, nieśmigane i jeszcze SK Story, czyli nasz wrześniowy magazyn, w którym między innymi dużo fajnych materiałów o Oskarze Cymsie. Gratuluję, Natalia!
1: Dziękuję bardzo.
0: Mikołaj, tobie wyślę paczkę chusteczek. Albo otrzesz łzy, albo na katar się przydadzą.

Margaret po raz pierwszy dzisiaj wieczorem imprezę z hitem Prima Ballerina, ale jeszcze do nas wróci w bardzo znanym ostatnio duecie. Ja wspomniałem o tym, że jesień już dała mi się we znaki, bo mówię trochę przez nos i jestem pociągający. A tutaj Agula się też odezwała, że ona też od dzisiaj na antybiotyku. Dużo zdrowia, dbajcie o siebie. No właśnie, można się pożalić, ale mam nadzieję, że możecie się też czymś pochwalić. Chwalisz czy się żalisz? Dajcie znać czym na eskowym messengerze. Czekam na głosówki.

0: najlepsi DJ świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Wejdź do świata anime. Już 25 i 26 września w ogrodach czeka na Ciebie wyjątkowe wydarzenie. Cosplay, anime i manga, gadżety, strefa kreatywna, gry i konkursy z nagrodami. A jeśli przyjdziesz w cosplayu, odbierzesz darmowy plakat i 10% rabatu na zakupy. 25 i 26 września w Centrum Handlowym Ogrody. Wstęp bezpłatny.
7: Uwaga, Elbląg! Już 1 października w salonie Skoda HADM Gramatowski odbędzie się Epic Roadshow. To premierowa okazja, żeby zobaczyć zupełnie nową Skodę Epic. Czekamy w godzinach 11-18 przy Warszawskiej 87 w Elblągu. Skoda HADM Gramatowski. Poznaj Epika z bliska.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
15: Elbląg na czasie.
16: Rafał Maliszewski. Za górami, za torami, już piątek. Zmienił się termin gry miejskie w Elblągu. Osoby, które chcą wspólnie odkrywać zatorze, jego historię i współczesne oblicze, zapraszamy w piątek o 11 do SP numer 14. Poszukiwania jesieni z szybkim strusiem. Braniewski Klub Sportowy zaprasza w sobotę na rodzinny rajd rowerowy.
17: Spontaniczny, rodzinny wypad w plener w poszukiwaniu pani jesieni.
16: Mówił organizator wycieczki, prezes Sławomir Wądołowski. Zbiórka zainteresowanych o godzinie 10.55 na Braniewskim Rynku.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
18: Muzyką się żyje.
19: Wszystko, czego chciałem, to jest tytuł nowej płyty Mroza. Ten album jest dostępny od kilku dni. Może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory, bo to bardzo energetyczna płyta. No i sam Mrozu czuje, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu i ma taką właśnie dobrą energię.
20: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
19: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę Mroza promowały takie single jak Pół na Pół, Nie ma miejsca jak dom czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią.
18: Imprezka.
21: Imprezka.
18: Imprezka.
21: Imprezka.
19: Kolega Mroza, ten, z którym stworzył supermoce między innymi, pojawi się na pewno w tej godzinie imprezki, to będzie Igo, ale wcześniej Shakira i Burna Boy, Die Die, potem Victor Dua, jeszcze Tobi Romeo i coś świeżego też wam w imprezce zagram. Tu Hanczak, witajcie!

0: 21 Pilots. No i polecieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A w Radiu SK za chwilę poleci coś świeżutkiego, chociaż to jest taki kawałek, który na pewno znacie doskonale i to z różnych wersji. Oryginalna należy do Korony i to było dawno, dawno temu, a potem to było już mnóstwo przeróbek. Ten pan zresztą też kilka przeróbek ma na koncie. Keanu Silva to jest taki DJ, który na nowo zaproponował nam parę lat temu kawałek, który znowu stał się hitem. King of My Castle, chociaż w sezonie przeziębieniowym King of My Castle zawsze mówię. No a teraz będzie coś zupełnie nowego, ale tak jak mówię też znanego. Rhythm of a Life to był kawałek Korony sprzed jakichś 3 dekad mniej więcej. Czy w nowej wersji od Keanu Silva, Kick Bite i Carpool Boys będzie brzmiał tak samo dobrze i znowu będzie hitem?

0: podejrzewam, że teraz jak ktoś za kółkiem, to dobrze mu ten numer chodził w samochodzie. Everlasting, Armin van Buuren i Sasza na antenie Radia SK w imprezce. No na imprezki też Armin van Buuren w sam raz, więc jutro w piątek w ramach SK Live Remix po raz kolejny jego Estate of Trance na pewno się pojawi. Bądźcie z nami już od 20, bo już wtedy mnóstwo dobrych hitów, dobrze zmiksowanych, żebyście rzeczywiście poczuli weekend i dobry imprezowy klimat. A tymczasem w imprezce dzisiaj chwalisz czy się żalisz tym, co się dzisiaj wydarzyło? Ola nagrała głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja w sumie mogę pochwalić się tym, że w zeszłym tygodniu dostałam awans, ale to jeszcze nic. Najlepsze w tym jest to, że nie mam już kontaktu z klientem i to jest moja wygrana. Pozdrawiam.
0: Ola, pozdrowienia, gratuluję awansu. No i tej zmiany rzeczywiście, jak to mówią, najgorsze w pracy z ludźmi to właśnie jest praca z ludźmi. Rag & Bone Man i Neptunika. Już za chwilę.
2: Reklama.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Myślę, że nie tylko ja ucieszyłem się dwa dni temu, kiedy usłyszałem, że Somr jednak przyjedzie do naszego kraju. Jest headlinerem openera przyszłorocznego. 12 to 12 wam zagrałem w imprezę. Hanczak z tej strony. 18 minut do 21 nam zostało. Chwalisz czy się żalisz? To jest moje pytanie do was i nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK o tym, co się dzisiaj u was wydarzyło, co się u was dzieje. Ja już mówiłem, że ja się trochę żalę, bo po prostu jestem no, trochę pociągający, ale nie tak, jakbym chciał. I Marlena chyba zna ten problem.
1: Witam kochane Radio SK i ciebie, Hany.
0: Cześć.
1: I wszystkich słuchaczy. Nie tylko wy jesteście chorzy. Ja od wczoraj zdycham, umieram.
0: O nie.
1: Chyrlą, gile mi z nosa lecą. Szkoda gadać. Gorączka. Dawno taka chora nie byłam. Trzymajcie się i dużo zdrówka dla was.
0: Marlena,
1: wszystkich.
0: Tobie też dużo zdrowia. Tam słyszę, że jeszcze cała rodzina jest w tle, więc pewnie nie masz czasu na chorowanie. Więc niczym tutaj radiowy farmaceuta teraz, albo lekarz, jak kto woli, internista, hitolog tak zwany, przepisuje ci dużą dawkę dobrych hitamin. Czyli na przykład hitu od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Później ci opowiem. O, to jest bardzo dobre, bo to działa uspokajająco, ale później, żeby cię trochę pobudzić i twój układ odpornościowy, zagram coś zdecydowanie szybszego. Radio
2: SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

5 minut nam zostało do 21 w imprezę Fastboy i Music Sounds, a jeżeli chcecie być pierwsi, lubicie pierwsi odkrywać nowości muzyczne, no to nie można się kłaść za wcześnie spać, bo po 23 Maty Fuczuło i program Wszystkie Hity zaczynają się w Esce. Zagramy wam mnóstwo gorących premier. A ja wracam jutro z Kasią Mysiewską po 9. Hanczak, cześć!

0: or another.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.

0: kilogramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok.
2: Elbląg na czasie.
3: Rafał Maliszewski.
4: Biała sobota w szpitalu wojewódzkim. Testy HPV-HR, badanie prostaty, analiza składu masy ciała wraz z indywidualną konsultacją dietetyka. To tylko część badań, z których będzie można skorzystać. Mówi Ola Szymańska ze szpitala wojewódzkiego.
5: To okazja, aby w dzień wolny od pracy znaleźć chwilę dla swojego zdrowia i skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji specjalistycznych. Na część badań i konsultacji obowiązuje wcześniejsza rejestracja, a liczba miejsc jest ograniczona.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.

0: Elbląg News.
1: Nie dajcie się naciągnąć. ZUS przestrzega przed firmami i osobami oferującymi odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Mówi Anna Grybowska, rzeczniczka prasowa ZUS na Warmii i Mazurach.
2: Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają kolejne sygnały o firmach, a także o osobach, które oferują odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. A wcześniej przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzali osoby z niepełnosprawnościami w ich domach, teraz natomiast pojawiła się kolejna praktyka. Zgłaszają się do naszych placówek klienci z listami, w których otrzymali gotowe umowy i pełnomocnictwa, przedstawiane jako pakiet pomocny przy składaniu wniosku o świadczenie wspierające. Przestrzegam przed pochopnym podpisywaniem takich dokumentów. Wszystkie formalności związane ze świadczeniem można bowiem załatwić bezpłatnie, a przy składaniu wniosku poprosić o pomoc pracowników zakładu. Przy ubieganiu się o świadczenie wspierające nie trzeba korzystać z płatnych usług kancelarii czy pośredników, ponieważ pracownicy zakładu za darmo pomagają w złożeniu wniosku, a także wyjaśniają, jak dopełnić formalności. Jeśli osoba z niepełnosprawnością nie chce lub nie może załatwić sprawy samodzielnie, może upoważnić do tego zaufaną osobę, np. członka rodziny. Taki pełnomocnik również może skorzystać z bezpłatnej pomocy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A w razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Kontaktu Klientów lub po prostu z policją.
1: Rokitniczka, pustułka, cyranka czy krogulec. Przy pewnej dozie szczęścia te gatunki ptaków spotkać będzie można na Mierzei Wiślanej. Na początku października odbędzie się tegoroczna edycja ptasiego pikniku. 2 dni obserwacji ptaków, warsztatów, akcji i atrakcji. 3-4 października, okolice Krynicy Morskiej. Wstęp wolny, szczegóły w sieci. Na znak protestu wyszli z sesji Elbląskiej Rady Miejskiej. Chodzi o radnych PiSu. Stało się to po tym, jak zdjęto z programu obrad projekt uchwały w sprawie zerwania umowy partnerskiej z ukraińskim Tarnopolem. Partnerstwo jest od kilku lat zamrożone, ponieważ władze Tarnopola gloryfikują zbrodniarzy ZUP-a. Zadbaj o zdrowie. W Szpitalu Wojewódzkim w Elblągu odbędzie się sobota z profilaktyką, mówi Ola Szymańska.
3: 26 września w godzinach od 9 do 14 Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu zaprasza mieszkańców na sobotę z profilaktyką. To okazja, aby w dzień wolny od pracy znaleźć chwilę dla swojego zdrowia i skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji specjalistycznych. W programie znalazły się m.in. testy HPV-HR dla kobiet w wieku od 25 do 64 lat, wykonywane w ramach profilaktyki raka szyjki macicy, a także konsultacje urologiczne dla panów po 50 roku życia, poświęcone profilaktyce chorób prostaty. Na miejscu będzie można również wykonać analizę składu masy ciała i skorzystać z indywidualnej konsultacji dietetyka. Dostępne będą także badania poziomu cholesterolu, glikemii, trójglicerydów oraz kwasu moczowego, pomocne w ocenie czynników ryzyka chorób układu krążenia. Podczas wydarzenia będzie można również dowiedzieć się więcej o programach profilaktycznych realizowanych przez szpital, m.in. w zakresie profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka jelita grubego. Na część badań i konsultacji obowiązuje wcześniejsza rejestracja, a liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie i w mediach społecznościowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
1: Sobota z profilaktyką w Szpitalu Wojewódzkim Elblągu w sobotę od 9 do 14. W sobotę w jednostkach Straży Pożarnej regionu odbędzie się trening reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, mówi burmistrz Braniewa Tomasz Silicki.
4: Żeby mieszkańcy wiedzieli, jak postępować, jak zachowywać i jak reagować w sytuacjach nieprzewidzianych.
1: Straż Pożarna w Elblągu i Braniewie oraz jednostki OSP w regionie zapraszają w sobotę od 11 do 14. Kościół wobec wojny. Przed nami spotkanie autorskie poświęcone książce księdza Piotra Babskiego Od wojny sprawiedliwej do wojny prewencyjnej. Autor publikacji jest proboszczem parafii świętego Antoniego w Braniewie i parafii w przygranicznym Gronowie. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o 15 w restauracji przy Skośnej w Braniewie. Wstęp wolny. Nowy skarb w Elblągskim Muzeum. W nadleśnictwie Munary odnaleziono 6 wczesnośredniowiecznych arabskich dirhemów oraz 2 fragmenty tych srebrnych monet. Odkrycie dobrze wpisuje się w rejon oddziaływania osady Truso. Elbląskie Muzeum planuje konserwację i opracowanie znaleziska, a potem jego wystawienie w muzeum. U nas można rozwijać swoje pasje artystyczne od najmłodszych lat. Tak Braniewskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w swoich sekcjach.
0: Instruktorzy wszyscy już gotowi, więc cieszymy się bardzo. Mamy wspaniałych instruktorów. Zapraszamy.
1: Mówi Dorota Sobolewska, dyrektorka BCK. Zapisy trwają do końca września. Szczegóły w Braniewskim Centrum Kultury. Dokładnie 3 lata temu otwarta dla zwiedzających została interaktywna wystawa dawnej książki i prasy El Camera w podziemiach Biblioteki Elbląskiej.
5: Jest to interaktywna wystawa na temat naszego księgozbioru, na temat historii tego miejsca, historii miasta.
1: Mówi Piotr Nikę. El Camera można zwiedzać od wtorku do piątku od 10 do 18 oraz w soboty od 9 do 15. Występy inspirowane historią piekarczyka, konkursy, sportowa rywalizacja i atrakcje dla najmłodszych i całych rodzin. W sobotę w Szkole Podstawowej nr 16 przy Sadowej w Elblągu odbędzie się festyn rodzinny Dbamy i Mamy. W programie animacje, dmuchańce, kawiarenka oraz kiermasz domowych przetworów. Start w sobotę 10, wstęp wolny. Żywiołowe granie, konkretna gitarowa muzyka i alternatywno-rockowa uczta. Tak reklamuje się zespół Gonisz, który w piątek zagra w Elblągu. Trio w składzie bas, gitara, perkusja da koncert w klubokawiarni Kafe Przystań przy rzece Elbląg. Koncert startuje o 20. Szczegóły w sieci. Tego jeszcze w bibliotece nie było. Tym razem będzie można spotkać trenerkę psów oraz miłośniczkę psiego behawioru. Temat poświęcony psom i ich zachowaniom, potrzebom i codziennemu życiu zainteresuje na pewno miłośników czworonogów. Pierwsze spotkanie we wtorek 29 września o 17 w Bibliotece Przykatedralnej w Braniewie. Wstęp wolny. Występy inspirowane historią piekarczyka, konkursy, sportowa rywalizacja i atrakcje dla najmłodszych i całych rodzin. W sobotę w Szkole Podstawowej nr 16 przy Sadowej w Elblągu odbędzie się festyn rodzinny Dbamy i Mamy. W programie animacje, dmuchańce, kawiarenka oraz kiermasz domowych przetworów. Start w sobotę 10, wstęp wolny. Ostatnie dni na rejs statkiem po trawie. Żegluga Ostródzka powoli kończy tegoroczny sezon na kanale Elbląskim.
6: To jest wyjątkowa atrakcja kanał Elbląski, zwłaszcza jego pochylnie, unikalne w skali świata. Jest czym się chwalić.
1: Mówi Cezary Wawrzyński, prezes Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Sezon rejsów po kanale potrwa jeszcze tylko do początku października.
7: SK Elbląg.
8: Sezon grzybowy w pełni. Spacer po lesie to dla wielu przyjemność. Niestety każdego roku dochodzi do przypadku zatrucia.
9: Zatrucie grzybami najczęściej wynika ze złego rozpoznania grzybów jadalnych i trujących. Zbierajmy wyłącznie grzyby, które rozpoznajemy bez żadnych wątpliwości. W ocenie grzybów mogą pomóc grzyboznawcy lub klasyfikatorzy grzybów. W powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Elblągu mamy grzybosnawcę. W przypadku wątpliwości zapraszamy do nas.
8: Mówi Anna Kozłowska, dyrektor elbląskiego sanepidu. Pamiętajcie również, że można skorzystać z pomocy grzybosnawcy, który pracuje w elbląskim sanepidzie. Daj ubraniom drugie życie. Organizatorzy akcji Braniewo dla klimatu zapraszają w sobotę na targowisko miejskie w Braniewie. Od 10 do 13 będzie funkcjonować tam strefa drugiego życia. Można tam przynieść ubrania, obuwie i dodatki, których już nie potrzebujecie, a które mogą posłużyć innym. Od rana w Elblągu i Pasłęku trwają policyjne działania trzeźwość. Na blisko 1500 skontrolowanych trafił się jedynie trzeźwy. Dodatkowo był poszukiwany przez policję. Akcja Reakcja to kryptonim treningu, który pozwoli rozpoznawać rodzaje sygnałów alarmowych i właściwie na nie reagować. Szkolenia dla chętnych mieszkańców Elbląga i Braniewa odbędą się w najbliższą sobotę w godzinach od 11 do 14 w komendach Straży Pożarnej, a także w powiatach w poszczególnych siedzibach OSP. Finał Braniewskiej Jesieni Organowej. To w sobotę o 19 w Bazylice Mniejszej, natomiast w piątek o godzinie 10.30 i 12 spotkanie edukacyjne Feliks Nowowiński i Braniewskie Organy. W programie koncert, prelekcja i premiera filmu o braniewskich organach. Wstęp wolny. Już tylko tydzień na wybór projektów. Do 30 września elblążanie mogą głosować, na co wydać ponad 5,5 miliona złotych. Tyle wynosi pula tegorocznego budżetu obywatelskiego.
10: Mieszkańcy mają do wyboru 98 projektów.
8: Mówi Anna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Głosować można elektronicznie przez stronę budżet obywatelski elblak.eu lub na tradycyjnych papierowych kartach. Lepiej wymienić niż odłożyć. Braniewska Biblioteka zaprasza na wymianę puzli i gier planszowych, które zalegają Wam na półkach. Wymiana w sobotę na targowisku miejskim w godzinach od 10 do 13. Potoczył kapcie do śmietnika. Rusza okres wymiany opon z letnich na zimowe i Elbląska Straż Miejska już wystawiła pierwszy mandat za wyrzucenie zużytego ogumienia do śmietnika, bo to nie miejsce dla opon.
11: Każdy mieszkaniec Elbląga, który ponosi opłatę za śmieci, ma prawo w roku 4 opony oddać u nas na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, składając takie oświadczenie, że opłaca opłatę za śmieci i takie wtedy 4 opony rocznie może oddać za darmo.
8: Mówi Adam Joczny, dyrektor ZUO w Elblągu. Zużyte opony zawsze odstawiamy do zakładu utylizacji odpadów przy Mazurskiej. Razem czyta się ciekawiej. Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku zaprasza w czwartek, 1 października na spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Rozmowa będzie dotyczyła Mariny Carlosa Ruisa Safona. Początek spotkania godzina 16. Zawille Plus. Kamil N., były prezes Fundacji Dumni z Elbląga, która otrzymała ponad 2 miliony z Ministerstwa Edukacji na nieruchomość w Karczowiskach Górnych, usłyszał zarzuty. Mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, która prowadzi śledztwo.
12: W dniu 22 września bieżącego roku prokuratorzy zespołu śledczego w drugim Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Radomiu przedstawili w ramach śledztwa prowadzonego w związku z realizacją programu edukacji i nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki, rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania, zarzuty kolejnym osobom, które uzyskały środki z funduszu. Zarzut usłyszał m.in. Kamil N. Stanął on pod zarzutem tego, że w okresie od 22 września 2022 roku do 20 grudnia 2022 roku w Elblągu, jako prezes zarządu Fundacji Dumni z Elbląga, doprowadził Skarb Państwa reprezentowany przez ministra edukacji i nauki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2 186 000 za pomocą wprowadzenia w błąd co do zamiarów wykorzystania zakupionej w ramach dotacji nieruchomości w Karczowiskach Górnych zgodnie z warunkami podpisanej umowy. To jest przestępstwo z artykułu 186 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 297 paragraf 1 Kodeksu Karnego i inne. Jak ustalono, podejrzany w dniu 23 września 2022 roku we wniosku o udzielenie dotacji w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki, wniosku o zakup nieruchomości w Karczowiskach Górnych, podał i złożył szereg nieprawdziwych oświadczeń istotnych z punktu widzenia uzyskania dotacji. Dotacja w kwocie 2 186 000 została przyznana Fundacji Dumni z Elbląga. Środki z tej dotacji zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem. Podejrzany do zarzuconego mu czynu nie przyznał się. Prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
8: Głos na Krakusa. We wtorek o 16 w Ratuszu Staromiejskim odbędą się otwarte warsztaty konsultacyjne. Uczestnicy będą zastanawiali się, jakie aktywności sportowe poza piłką nożną i lekkoatletyką mogą być realizowane po modernizacji stadionu przy Krakusa. Początek jesieni. Nadchodzi kolejny sezon grzewczy. Straż Pożarna apeluje o sprawdzenie przewodów wentylacyjnych i kominowych oraz montaż czujników czadu. One ratują życie.
13: Mówiąc kolokwialnie, anioł stróż, który w sezonie grzewczym, w sezonie, kiedy nasze odbiorniki i urządzenia grzewcze pracują na pełnych obrotach, będzie wspomagał nasze bezpieczeństwo. Przez całą dobę będzie czuwał ten czujnik tlenku węgla, czy cichy zabójca. Tlenek węgla nie pojawi się w naszych gospodarstwach domowych.
8: Mówi Ireneusz Ścibiorek z PSP w Braniewie. W ubiegłym sezonie czad zabił w Elblągu 73-latka. W całym kraju zatruło się ponad 40 osób. Dbamy i mamy. W sobotę od 10 festyn rodzinny w SP16 w Elblągu. Będą rodzinne konkursy, występy uczniów, dmuchańce, kiermasz domowych przetworów. Festyn jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Od wojny sprawiedliwej do prewencyjnej. To tytuł publikacji naukowej autorstwa Piotra Babskiego, księdza z Braniewa.
14: Czy wojna jest akceptowana przez Kościół? To mieszkańcy zainspirowali mnie swoimi lękami.
8: Chcecie porozmawiać z księdzem o wojnie? Spotkanie z autorem w niedzielę o 15 w restauracji Krystal przy Skośnie w Braniewie. Wstęp wolny. Przedszkole nr 33 w Elblągu bez dyrektora. Beata Lewalska-Łabul straciła stanowisko po złożeniu oświadczenia majątkowego. Powodem było naruszenie zakazu posiadania w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przekraczających 10% kapitału zakładowego. Poszukiwania jesieni z szybkim strusiem. Braniewski Klub Sportowy zaprasza w sobotę na rodzinny rajd rowerowy.
15: Zapraszam całe rodziny na taki spontaniczny, rodzinny wypad w plener w poszukiwaniu pani jesieni.
8: Mówi organizator wycieczki prezes Sławomir Wądołowski. Zbiórka zainteresowanych o godzinie 10.55 na Braniewskim Rynku. Rosyjski śmigłowiec w rejonie Braniewa. Dzisiaj około 11. Rosyjski Mi-8 na 42 sekundy naruszył polską przestrzeń powietrzną przy granicy z obwodem królewieckim.
16: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Czujemy się zagrożeni.
17: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
8: Mówili po incydencie mieszkańcy Braniewa. Śmigłowiec wleciał na około 300 metrów. Polskie wojsko podrywało myśliwce, a siły naziemne postawiono w stan gotowości. Za górami, za torami, już piątek. Zmienił się termin gry miejskiej w Elblągu. Osoby, które chcą wspólnie odkrywać zatorze, jego historię i współczesne oblicze, zapraszamy w piątek o 11 do SP nr 14. o segregacji odpadów komunalnych, zmianach klimatu, bioróżnorodności i obecności zwierząt w mieście. W sobotę w Braniewie na targowisku przy placu Piłsudskiego odbędzie się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców pod hasłem Braniewo dla klimatu. Start o 10:00. Grand Prix amatorów na szosie. Około 130 osób wystartuje w niedzielę w finale tegorocznego cyklu Rowerem przez Polskę. Trasa wyścigu wejdzie Wysoczyzną Elbląską, a start i meta będą przed halą przy Grunwaldzkiej w Elblągu. Zapisy na stronie rajdydlafrajdy.pl.
7: SK Elbląg News.
18: Dzisiaj będziemy mówili w studio Radia SK o grupie przyjaciół, którzy wspólnie stworzyli coś, wydaje mi się, nowego. Coś, czego jeszcze chyba nie było, a zresztą przekonacie się sami podczas naszej rozmowy z Martą Kwiatkowską, która jest, powiedzmy, dyrektorem kreatywnym tej grupy przyjaciół. Pani Marto, z czym przychodzicie do Eski? Co to za pomysł, który wdrażacie i skąd pomysł na ten pomysł?
19: Mhm. Także jeden przyjaciel, Bartek, założył portal piosenka.ai. Drugi przyjaciel, Krzysztof Kluge, który też ma swój team sportowy, tak na marginesie, oraz ja. Tworzymy ten zespół. I portal polega na tym, że tworzone są utwory muzyczne, spersonalizowane na różne okazje.
18: Wy jesteście przyjaciółmi z Elbląga, wspólnie tu mieszkacie i tu żyjecie, ale działacie w sieci wirtualnej, w sieci internetowej.
19: Tak, ale też jesteśmy, tak jak powiedziałeś, z Elbląga, z jednego osiedla, z jednej podstawówki i teraz nic się nie zmieniło, nadal żyjemy po wielu latach bycia w rozjazdach. Wróciliśmy do Elbląga i tutaj mieszkamy i działamy.
18: A ta wasza działalność internetowa, skąd pomysł na tego typu akcje?
19: Myślę, że nowe technologie, czyli czasy sztucznej inteligencji, sprawiły, że wyszliśmy z tym na rynek, żeby tworzyć i ludzi zaprzyjaźniać z nowymi właśnie technologiami i z ich możliwościami oczywiście.
18: Ta strona wasza, którą stworzyliście, co ona daje, jakie możliwości daje?
19: Daje właśnie możliwość stworzenia samemu przez siebie dla swoich bliskich, rodziny, przyjaciół spersonalizowane utwory muzyczne z różnych okazji. To mogą być urodziny, imieniny, Dzień Ojca, Dzień Matki, teraz mamy właśnie Dzień Chłopaka zbliżający się lub w ogóle bez okazji, tak żeby komuś zrobić przyjemność. I taka osoba sama tworzy. Ona wie, jaki gatunek muzyczny, jakie słowa mają być. My czasami pomagamy poprawki nanieść na życzenie. Mamy również opcję karaoke, wideo, PDF-y, także jest dużo możliwości i klient sobie może...
18: Także jest dużo możliwości, każdy.
19: I każdy.
18: Także jest.
19: Także jest dużo możliwości.
18: Czym się różni to, co wy tam macie na waszej stronie, czy też to, co z tej waszej strony może wyjść, od tego, co mogę gdzieś tam w sieci dzięki tym powszechnie dostępnym, nie wiem, na przykład czatom sobie zrobić?
19: No na pewno jesteśmy pasjonatami

0: motor, który tworzy te utwory naprawdę profesjonalnie, że ciężko jest je odróżnić od żywego grania, naprawdę, także to jest na pewno coś, co nas wyróżnia i no, tak jak powiedziałam, cały czas się rozwijamy, bo jesteśmy naprawdę żywotnym zainteresowani.
1: Pomagacie, rozumiem, przy tworzeniu. Jesteście takimi spiritus movens z danego utworu czy danego działania.
0: O, dobrze to nazwałeś. Tak, dokładnie tak.
1: Gdzie was szukać?
0: Piosenka.ai.
1: Można sprawdzić, co wymyślimy, co powstanie dzięki temu naszemu pomysłowi i waszej pomocy. Marta Kwiatkowska, raz jeszcze adres?
0: Piosenka.ai.
1: Badajcie, nagrywajcie, może być zabawnie. Dzięki i do zobaczenia na stronie albo gdzieś tam w sieci.
2: Tak, zapraszamy serdecznie.
3: Dzień dobry, dziś jesteśmy w Pieniężnie. Pozdrawiamy konkretnie z Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, bo właśnie ta instytucja prowadzi bardzo ciekawy projekt pod hasłem Młodzi w Pieniężnie mają głos. Na czym ten projekt polega, kto bierze w nim udział i w ogóle jak ten projekt wygląda, opowie nam dyrektorka Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie, Jolanta Kosobucka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia SK. W naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie od sierpnia realizujemy piękny i ciekawy projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos. Jest to projekt typowo młodzieżowy, jest inicjatywą młodzieży, której celem jest rozwijanie zainteresowań, integrowanie młodzieży, rozwijanie pasji. I młodzież ma już za sobą taką integrację, która odbyła się w mazurskich chatach w Pieckach, gdzie wzięła udział w szeregu bardzo fajnych warsztatów. Między innymi strzelali z łuku, z wiatrówek, wzięli udział w meczu Bumperpol, wrócili stamtąd bardzo zadowoleni, z pomysłami i naprawdę zintegrowani. W najbliższym czasie odbędzie się takie szkolenie w naszym Miejskim Domu Kultury w Pieniężnie, które poprowadzi ekipa z Centrum Spotkań Europejskich Światowit z Elbląga i ta młodzież również będzie się uczyła wielu ciekawych umiejętności, które przydadzą im się w szkołach i w innych organizacjach, w których pracują. Projekt jest skierowany właśnie do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat i właśnie w Pieniężnie udało nam się zebrać 15-osobową grupę takiej kreatywnej młodzieży, która już teraz bardzo intensywnie przygotowuje się do Święta Młodzieży, które zaplanowane jest na 26 września w Pieniężnie, a dokładnie w przestrzeni Miejskiego Domu Kultury, na której już bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Młodzież zbiera pomysły, przygotowuje atrakcje i na najmłodszych, ale nie tylko, bo również i dla starszych przewidziano wiele takich aktywności, nie tylko sportowych, ale i różnego rodzaju warsztatów. Młodzi również pochwalą się tym, co umieją robić, na przykład poprowadzą różne warsztaty, pokażą to, co umieją. Jedna z uczestniczek pochwali się swoimi pracami malarskimi, więc warto przyjść, warto być z młodzieżą i pokazać, że to, co robią w Pieniężnie, jest ciekawe i interesuje się tym lokalna społeczność.
3: I to nie jest wasz pierwszy projekt skierowany do młodzieży, prawda?
4: Nie, to nie jest nasz pierwszy projekt. W ubiegłym roku realizowaliśmy też fajny projekt Pieniężno Młodych. Działamy, tworzymy i odpoczywamy. I tam właśnie z tamtej grupy wyłoniła się część osób, która jest w tym projekcie. Czyli jak widzimy, młodzież w Pieniężnie chce działać, działa, ma głos i my ten głos chcemy z nich wydobyć, żeby rozbrzmiał w Pieniężnie.
3: Teraz kolejny z projektów i na tym na pewno się nie skończy.
4: Tak, zapewne się nie skończy, ponieważ przygotowujemy się do kolejnego projektu, o którym za chwileczkę powiem. Chciałabym tylko wspomnieć, że projekt Młodzi w Pieniężnie mają głos został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2026-2028, a współfinansowany został ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a operatorem tego projektu na terenie naszego województwa jest Centrum Spotkań Europejskich Światowit w Elblągu.
3: I tak jak wspomniałyśmy, nie będzie to ostatni projekt.
4: Nie będzie to ostatni projekt, dlatego że już we wrześniu ruszamy z kolejnym projektem. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Orlenu i Fundacji Orlen imienia Ignacego Łukasiewicza. Jest to projekt, który nosi nazwę Pieniężno rozwija kulturalne skrzydła młodych i będzie to taki projekt typowo edukacyjno-kulturalny. Będzie to projekt kilkumiesięczny, ponieważ będzie trwał od września do maja 2027 roku i otrzymaliśmy dofinansowanie na różnego rodzaju zajęcia. I to będą zajęcia malarskie, zajęcia rysunku, zajęcia taneczne z elementami tańca ludowego oraz zajęcia wokalne. I ten projekt będzie dotyczył grupy wiekowej dzieci od 6 do 19 lat, więc już bardzo serdecznie zapraszamy, aby zapisywać się na te zajęcia, ponieważ naprawdę warto, ponieważ będą to zajęcia całkowicie darmowe dla odbiorców.
3: Nabór, rozumiem, że już trwa.
4: Proszę śledzić naszego Facebooka, na którym na bieżąco zamieszczamy wszystkie informacje dotyczące naszej działalności.
3: Jak dużo osób będzie mogło wziąć w tym projekcie udział?
4: W każdej sekcji zaplanowaliśmy po 15 uczestników.
3: No to sporo.
4: Sporo, więc zauważamy, że naszą ofertą Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie interesuje się bardzo wiele osób. Już mamy pytania dotyczące poszczególnych sekcji, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Poza Kulturalnym Orlenem, proszę Państwa, trwają już nabory na inne sekcje, czyli na sekcję instrumentalną, nauka gry na perkusji, na gitarze, na instrumentach klawiszowych. Prowadzimy również nabór na zajęcia taneczne dla dzieci. Kontynuujemy sekcję taneczną z ubiegłego roku, czyli Pchełki Kasi, ale też otwieramy nabór na tę grupę drugą, czyli dla młodzieży.
3: A dorośli znajdą coś dla siebie?
4: Dorośli też znajdują coś dla siebie, proszę Państwa. Już we wrześniu i w październiku rozpoczynamy Kręg Kobiet, proszę Państwa. Jest to projekt kierowany do kobiet z naszej gminy i jest to projekt, który polega na tym, że kobiety będą spotykać się z trenerką, bardzo kreatywną, fajną, młodą osobą. Jest to Aleksandra Wojtkowska, która poprowadzi te Kręgi Kobiet. Mają one na celu wyposażenie kobiety w takie narzędzia do radzenia sobie ze stresem, do panowania nad emocjami i myślę, że po cyklu tych spotkań kobiety rzeczywiście będą mogły zadbać o swój dobrostan.
3: Zatem dużo się dzieje, warto z tych Waszych ofert korzystać.
4: Warto korzystać, zachęcamy Państwa bardzo serdecznie, tak jak wspomniałam wcześniej, na naszym Facebooku na bieżąco informujemy o wszystkim, co robimy. Warto nas oglądać, proszę Państwa, dzieje się dużo, a zapewniam Państwa, że to nie jedyne wiadomości kulturalne, które Państwu dzisiaj przekazałam, ponieważ mamy jeszcze wiele innych pomysłów. Zapraszamy.
3: I o tych pomysłach na pewno będziemy informować na bieżąco, a tymczasem za garść informacji dziękujemy Jolancie Kosobuckiej. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia.
1: SK Elbląg. Dzisiaj w studiu Eski gości Jan Piotrowski, Elbląskie Nadleśnictwo, a jego wizyta jest związana z coroczną imprezą, doroczną imprezą, która ma miejsce na Mierzei Wiślanej, a mianowicie z Ptasim Piknikiem. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Które to już wydarzenie i co nas czeka?
5: Tak, to będzie już 16 wydarzenie. Ptaki cały czas lecą. Co roku mają migrację ptaków i w związku z tym Ptasi Piknik też musi co roku się odbyć, żebyśmy mogli wszyscy razem, i my leśnicy, i przyrodnicy, i razem z Państwem, z każdym, kto w jakikolwiek sposób interesuje się albo przyrodą, albo ptakami, to żebyśmy mogli razem wspólnie podziwiać takie nadzwyczajne zjawisko, czyli właśnie migrację ptaków, kiedy to bardzo dużo ptaków z bardzo wielu gatunków, bo ponad setka gatunków i setki tysięcy ptaków przelatują nad naszą głową zawsze w ten weekend. Oczywiście migracja trwa dużo dłużej, bo kilka miesięcy, ale to jest jeden z okresów, kiedy to jest najbardziej intensywna przeloty ptaków i wtedy właśnie wspólnie podziwiamy ptaki. I w tym roku zapraszamy 3 i 4 października między godziną 9 i 16, to będzie sobota i niedziela. Pierwsza sobota i niedziela października. I tak jak zawsze 5 km za Krynicą Morską, między Piaskami a Krynicą Morską. I co nas czeka? No w tym roku na pewno będą, tak jak zawsze, namioty edukacyjne, gdzie będzie można dużo dowiedzieć się o ptakach. Głównym gatunkiem takim przewodnim naszej edukacji w tym roku to będą sowy, taką grupą ptaków. Do tego na pewno będzie obrączkowanie ptaków. Na pewno będziemy mieli spotkania z artystami zafascynowanymi przyrodą i ptakami, od których będzie można kupić ich piękne produkty, ale też, którzy będą prowadzili zajęcia, takie warsztaty artystyczne. Będziemy zbijali skrzynki lęgowe i karmniki dla ptaków. Każdy będzie mógł sobie taki karmnik przygotować. Odwiedzą nas w tym roku koniki polskie, czyli konie, które takie bardziej dzika, powiedzmy naturalna rasa koni, która pomaga też przy ochronie ptaków. Ale tam się dowiemy na Ptasim Pikniku szczegółów, jak to się odbywa. Będziemy też mieli 3 wykłady ornitologiczne, takie przystępne, edukacyjne opowieści o ptakach. Będzie również też rozpoznawanie gatunków ptaków poprowadzone przez Michała Skakuja, ale taką metodą rysunkową, gdzie pan Michał Skakuj będzie opowiadał o ptakach, rysując je przy okazji. Będzie koncert Jana Wilkanowskiego, poezji śpiewanej. To też pierwsze tego typu wydarzenie na Ptasim Pikniku, jako taka dodatkowa ciekawostka. Na pewno będą konkursy, na pewno będą nagrody. Będzie jak zwykle ognisko z kiełbaskami. Na pewno też będzie możliwość spotkania ornitologów, spacery ornitologiczne, wspólne podziwianie i liczenie ptaków. Będą producenci różnego rodzaju sprzętu i fotograficznego, i obserwacyjnego, gdzie będzie można też dowiedzieć się, poznać, podotykać, spróbować użyć, porobić samemu zdjęcia na tym sprzęcie. Jak będziemy mieli własną kartę na przykład, to można porobić na swoją kartę zdjęcia taką i potem cieszyć się pięknymi zdjęciami. Tak więc wiele różnych rzeczy się będzie działo. Zapraszamy bez względu na pogodę i warunki, będziemy na pewno między 3 i 4 października od godziny 9 do 16 na Mierzei Wiślanej.
1: Jak tam dotrzeć, bo może ktoś nie wie, kto jeszcze nie był tam?
5: Na Mierzeję Wiślaną niestety, ale musimy dotrzeć własnym środkiem transportu. O tej porze raczej nie ma komunikacji, ale korków też nie ma, więc jak najbardziej można samemu tam dotrzeć. Można spróbować zebrać się grupą i pojechać razem jednym środkiem transportu. Prowadzimy profil facebookowy Ptasiego Pikniku i można na tym profilu spróbować też dogadać między sobą i spróbować zebrać ekipę, jeżeli ktoś nie ma własnego środku transportu, a jeżeli ktoś przyjeżdża swoim samochodem, to zapraszamy jak najbardziej. Jest przygotowany parking. Mamy też oznaczenia przed Ptasim Piknikiem, żeby było łatwiej dojechać i trafić, więc nie trzeba się bać. Trzeba ruszyć na Mierzeję Wiślaną, minąć Krynicę Morską i dalej już będą oznaczenia i przygotowane miejsca, tak żeby każdy mógł skorzystać i bezpiecznie spędzić miły weekend.
1: Wy tam przygotowaliście też specjalny punkt widokowy taki, odnowiliście go, tam jest miejsce, z którego będzie można to tak oglądać.
5: Tak, Ptasi Piknik odbywa się na polanie w lesie, natomiast jest to nieprzypadkowe miejsce, bo właśnie tam obok tej polany jest wieża do obserwacji ptaków, z której można podziwiać zarówno ptaki szponiaste, jak i wróblowate, jak i wiele innych gatunków, aczkolwiek też mamy drugi punkt morski do obserwacji ptaków na morzu. Na Wydmie w zeszłym roku zbudowaliśmy pierwszy w Polsce punkt do obserwacji ptaków morskich. Taką specjalną obiekt, z którego można bezpiecznie i w taki sposób przyjemny, czyli będziemy zamknięci w środku, gdzie nie ma wiatru, deszczu i piasku. I z niego można podziwiać ptaki, które przelatują nad samą morzem, bo trzeba wiedzieć, że nie wszystkie ptaki lecą nad głową. Część ptaków leci nisko wzdłuż plaży, między falami i tam też to są inne gatunki, więc dzięki naszemu nowemu obiektowi można podziwiać jeszcze szerszą ilość gatunków.
1: A to obrączkowanie to najpierw te ptaki trzeba złapać. Jak to wygląda?
5: Mamy też punkt obrączkarski na Ptasim Pikniku i tam są osoby, które są wyszkolone, mają specjalne certyfikaty do obrączkowania ptaków i to się odbywa w taki sposób, że rozstawione są specjalne takie bardzo, bardzo delikatne sieci, na które ptaki wpadają i potem delikatnie wyciąga się te ptaki z tych sieci. To też trzeba

0: do godziny 16. W sobotę po godzinie 16 ognisko dalej będzie się paliło i tam zachęcamy też, żeby zostać. O godzinie 15.30 odbędzie się koncert, więc po tym koncercie, jak ktoś będzie miał ochotę jeszcze posiedzieć przy ognisku, to jak najbardziej będzie taka możliwość, jak warunki pogodowe pozwolą i będzie miła atmosfera i każdy będzie jeszcze chciał posiedzieć, porozmawiać, spędzić razem czas, to zapraszamy jak najbardziej.
1: A indywidualnie będzie można już poza waszą działalnością gdzieś tam trochę dłużej zostać i na przykład o tych sowach trochę te sowy gdzieś tam spróbować zobaczyć.
0: Tak, indywidualnie jak najbardziej. Zachęcamy też, żeby zostać po prostu na weekend na Mierzei Wiślanej, spędzić noc soboty na niedzielę, przyjść potem na drugi dzień jeszcze raz na Ptasi Piknik i skorzystać z tych walorów Mierzei, które oferuje, a jesienią Mierzeja jest naprawdę bardzo urokliwa i bardzo zachęcamy do tego, żeby nie tylko latem, ale też i w takiej jesiennej aurze skorzystać z jej uroków.
1: No pewnie jeszcze grzyby mogą być tam, czasami bywają grzyby. Darmowe są te wszystkie wasze atrakcje Ptasiego Pikniku?
0: Tak, Ptasi Piknik jest organizowany przez Nadleśnictwo Elbląg i Stowarzyszenie Drapolicz przy współpracy bardzo licznych partnerów i jest finansowany przez Lasy Państwowe, więc każdy, kto chce, może do nas przybyć. Jest to impreza całkowicie za darmo, nie trzeba się nigdzie zapisywać, wystarczy wsiąść w samochód, przyjechać, bramy naszego Ptasiego Pikniku są dla wszystkich otwarte. No i impreza jeszcze jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
1: 3-4 października Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Więcej informacji gdzie szukać?
0: Informacje na temat Ptasiego Pikniku można szukać na stronie internetowej Nadleśnictwa Elbląg i Stowarzyszenia Drapolicz, na naszych profilach społecznościowych i można szukać, w tym roku też uruchomiliśmy profil społecznościowy właśnie samego Ptasiego Pikniku, gdzie tam też zamieszczamy wszystkie informacje. Niedługo pojawią się też bardzo szczegółowe już rozkład wszystkich zajęć, spacerów, koncertów i wykładów, żeby trafić we właściwy moment, właściwe miejsce. Więc tutaj na tym profilu tam będzie wszystko się działo.
1: Zachęcamy 3-4 października Ptasi Piknik na Mierzei Wiślanej. Jan Piotrowski, Elbląskie Leśnictwo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Ptasim Pikniku.
2: SK Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś w Radiu SK porozmawiamy o ziołach, o tym jak je rozpoznawać, jak wykorzystywać. O tym wszystkim na warsztatach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Braniewie po raz kolejny już zresztą opowiadała Katarzyna Enerlich. Słuchaczom Radia SK za chwilę zaprezentujemy skrót z tego wydarzenia, czyli rozmowę z zielarką i nie tylko, bo Katarzyna Enerlich nie tylko zielarką jest, ale o tym już za chwilę. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny w Braniewie.
4: Dzień dobry i bardzo mi miło na ten właśnie kolejny raz, że mogę do mieszkańców Braniewa i okolic opowiedzieć o pasji zielarskiej.
3: Ale zanim przejdziemy do tej pasji, to trochę o Tobie, ponieważ zaprezentowałam Ciebie jako zielarkę, ale powiedziałam też, że nie tylko, bo myślę, że wielu mieszkańcom Braniewa i nie tylko znana jesteś jako powieściopisarka. Ale byłaś też dziennikarką. Wyczytałam, że zaczynałaś w Płomyku, Świat Młodych, na Przełaj. Wow, historia.
4: Tak, no to historia lat 80., bo wtedy właśnie pisałam w tych czasach do Płomyka, do Świata Młodych, będąc uczennicą szkoły podstawowej, jeszcze mając 12-13 lat, pasjonowało mnie dziennikarstwo. I bardzo chciałam w ogóle związać życie z pisaniem. Nie tylko dziennikarstwo, ale właśnie z pisaniem książek. Również chciałam zostać bardzo pisarką. I to było dla mnie taka też przygoda życia, można powiedzieć. Kiedy moje artykuły ukazywały się w prasie, podpisane imieniem, nazwiskiem, a w ogóle zobaczyć w tamtych czasach swoje nazwisko wydrukowane, to były aż ciarki. Teraz jest oczywiście inaczej, ale wtedy, na tamte czasy, to ja miałam aż ciarki. Byłam taka zadowolona, że mi się udało i publikowałam właśnie w prasie, później w prasie lokalnej, później też w mediach regionalnych, krajowych. No, wiele, wiele lat publikowałam niezmiennie artykuły, reportaże, felietony. Bardzo mnie to fascynowało i fascynowało mnie znajdowanie tematów, ludzi, którzy chcieli się podzielić ze mną swoimi historiami. No i później w w sposób płynny przeszłam do pisania książek.
3: Czyli rozwinęłaś.
4: Tak, można tak powiedzieć, ale miałam jeszcze taki komfort, że nie potrzebowałam już rzetelności dziennikarskiej, czyli trzymania się faktów. Mogłam wreszcie pozwolić mojej wyobraźni trochę pogalopować. I tak jest dzisiaj, wszystkie moje powieści, a książek wydałam już 24. Wszystkie moje powieści są związane z prawdziwymi historiami, z prawdziwymi opowieściami, ale oczywiście oplotłam je fikcją, swoimi własnymi pomysłami. Jeszcze coś tam dopowiedziałam do mojej historii. Czasem od kogoś innego, z innej historii życia wzięłam, więc bawię się troszeczkę tak w takim tygielku, tak jak zioła mieszam, to tak samo mieszam fikcję z prawdą.
3: Fikcja z prawdą, ale najczęściej dzieje się ona tutaj, na Mazurach, tak, bo tak, jesteś ambasadorką. Mhm.
4: Tak, Warmia Mazury, bo ja jestem stąd, a zawsze najlepiej pisać o rzeczach, na których się człowiek zna, które są bliskie sercu, a że Warmia i Mazury są mi bardzo bliskie, więc postanowiłam, że moje powieści osadzę na Warmii i Mazurach. Robię czasem drobne odstępstwa, ale tylko po to, żeby na te Mazury wrócić.
3: Zatem zachęcamy do lektury, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, a jeżeli ktoś już czyta, to oczywiście powstają nowe powieści i też można nowości zdobywać. Ale przejdźmy w tej chwili do zapowiadanego tematu zielarskiego. Kiedy te zioła się pojawiły w twoim życiu?
4: Też od zawsze, tak jak pisanie, bo moje przodkinie, czyli babcia, ciocia, mama, ciocie, siostry cioteczne, przede wszystkim właśnie już później ja też sama, ja ciągle miałam styczność z ziołami, ciągle coś się zbierało, ciągle coś się suszyło, ciągle mi ktoś mówił, a to jest takie zioło, a to takie, i wreszcie to w sposób naturalny rozbudziło moją taką dziecięcą ciekawość, a jak się nazywa to zioło, a jak to, i wtedy jeszcze właśnie klucze do oznaczania roślin, jeszcze takie książki, no nie tak pięknie wydane, kolorowe jak dzisiaj, ale z tych książek czerpałam wiedzę. Pierwsza moja literatura, że tak powiem, na temat przyrody otaczającej mnie i rozumienia tej przyrody, kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem, to było Co słonko widziało. I wszystkie pory roku w takich książkach, Co słonko widziało, lato, wiosna, przedwiośnie i tak dalej, to było fascynujące. To były moje ulubione lektury w bibliotece, wypożyczałam i studiowałam, co się dzieje w przyrodzie jesienią, co się dzieje zimą. No fascynowało mnie to. No i teraz przekułam tę fascynację w pracę swoją, więc nic się nie zmieniło. Ja jestem dalej blisko ziół, w otoczeniu ziół. Poszerzam tą wiedzę, ale też jak można używać zioła. I też uczę ludzi. Chciałabym właśnie, żeby to było tak z lekkością, że nie musimy się aż tak bardzo tych zetknięcia, tych naszych pierwszych doświadczeń z ziołami, aż tak bardzo dbać. Teraz są takie dostępne różne źródła wiedzy, żeby zdobywać tę wiedzę, poszerzać. I wiem, że ludzie reagują bardzo żywiołowo i cieszą się, i okazuje się, że tyle ziół znają, i ta pani, jedna pani, drugiej pani coś podpowiada, a u mnie to było to, u mnie to. I też takie zbieranie tych opowieści, to jest też taka forma dokumentowania regionalnego dziedzictwa.
3: Tego, co tutaj jest.
4: Tak, tego, co tu jest. Tak, tak, tak.
3: No właśnie, na warsztatach w Braniewie, tych, o których rozmawiamy, robiliście wspólnie, oczywiście pod twoim okiem, tym wszystkim kierowałaś, miksturę do włosów, taki szampon ziołowy.
4: Tak, ale zanim go zrobiliśmy, to najpierw zrobiliśmy zielnik, przygotowaliśmy, oznaczyliśmy te rośliny w zielniku, powiedzieliśmy sobie o ich właściwościach, o właściwościach do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, i jak te zioła będą się miały do naszych włosów, kiedy je umyjemy, i skóry, którą umyjemy, bo jest to taki preparat do mycia i ciała, i włosów, dwa w jednym, czyli bardzo minimalistyczny, ale też bardzo naturalny. I zrobiliśmy ten szampon. Pokazałam, że naprawdę w sposób łatwy i też tani przede wszystkim możemy robić naturalne kosmetyki i używać ich na zdrowie.
3: I rzeczywiście każdy może wziąć zioła, zebrać jakiś pęk ziół i zrobić?
4: Tak, ale zawsze pod warunkiem, że wiemy, co to są za zioła. Tak jak z grzybami, musimy mieć świadomość tego, co zbieramy, tego, jakie jest dawkowanie. Ja zawsze odsyłam do bloga profesora Henryka Różańskiego. Tam sprawdzamy dawkowanie, jaka jest ta roślina, jakie są substancje czynne w roślinie, więc zawsze ją sprawdzamy. Tak jak z grzybem, musimy mieć pewność, do czego nam ma to roślina posłużyć. Na szczęście teraz źródła wiedzy są takie, że można i mieć książki, i jeździć na różne wydarzenia ziołowe, na wykłady. Można też kończyć sobie różne kursy i studiować tę dziedzinę wiedzy. Pięknie się te wszystkie bramy otwierają. Kiedyś naprawdę dostęp do tej wiedzy był o wiele trudniejszy, teraz jest łatwiejszy. I cieszy to, że zainteresowanie naturalną właśnie kosmetyką, zielarstwem wzrasta.
3: Ty zioła wykorzystujesz nie tylko w pracy zawodowej, czy do robienia mikstur, czy do opisywania tego w swoich książkach, ale też prywatnie do mycia, kąpania,
4: tak,
3: jedzenia,
4: tak. Smarowania. Zioła są w moim życiu na co dzień. Ja chyba nie mam dnia bez ziół. Nie przypominam sobie, żebym miała jakiś dzień bez ziół, czy bez herbaty ziołowej, czy bez użycia zioła na ciało, na włosy, do mycia. Po prostu jestem permanentnie w otoczeniu ziół.
3: W takim razie powiedzmy, z jakich ziół zrobiliście ten dzisiejszy szampon?
4: Dzisiaj to między innymi były zioła nawłoć i mówiliśmy tutaj o naturalnych saponinach, czyli substancjach myjących w tym przypadku, tak, w takim największym skrócie, które chcieliśmy zastosować właśnie. Był chmiel, była pokrzywa, łopian, była lepnica, liście mniszka były.
3: Dziurawiec
4: był, tak. Więc żeśmy dzisiaj sobie opowiedzieli. Babka lancetowata.
3: Chmiel mi też tam gdzieś...
4: Tak, to już mówiłam. Chmiel, tak. Więc zrobiliśmy taki wieloziół. Wieloziół do mycia ciała i włosów.
3: Czyli to wszystko, co można znaleźć na Warmii i Mazurach.
4: Tak. Pewnie w maju bym zebrała inne zioła, ale teraz akurat są te na czasie.
3: Zatem zachęcamy do tego, żeby wyjść na spacer, ale też trzeba wiedzieć, gdzie zbierać te zioła, bo na pewno nie przy ruchliwej autostradzie.
4: Oczywiście, najlepsze są jakieś dalekie łąki, czyste. Chciałam powiedzieć pola, ale te pola dzisiaj to już nie są takie czyste, więc nie zbieramy roślin.
3: Też trzeba na nie uważać.
4: Tak, ale z dzikich łąk, nieużytków jak najbardziej. Wspaniałe rzeczy można zebrać również w lasach, pod lasami. No takich miejsc na pewno w otoczeniu każdego miasta jest mnóstwo.
3: Zatem zachęcamy, wychodzimy na spacer, zbieramy i przychodzimy na warsztaty, żeby się czegoś więcej dowiedzieć, albo czytamy książki Katarzyny Enerlik, bo tam też dużo o ziołach.
4: Tak, nie tylko moje, ale też wielu innych autorów. Krąg piszących zielarzy jest naprawdę duży, więc ja w powieściach moich gdzieś przemycam tę tematykę zielarską, ale takie specjalistyczne książki zielarskie typowo to już trzeba by było sobie kupić. Ja takich książek nie piszę, ale zachęcam do ich czytania. Jest wielu wspaniałych autorów, zresztą z wielu ma też utrzymuje kontakty, znamy się prywatnie również, więc spokojnie mogę polecać i takie lektury, i spacery zielarskie, i różne takie zielarskie warsztaty. Mnóstwo ich się w całej Polsce odbywa.
3: Zatem dziękuję bardzo i do kolejnego spotkania w Brani.
4: Oczywiście, nie wiem, który raz już tu jestem, może z szósty nawet.
3: Temat ziół jest niewyczerpany.
4: Policzyć. Tak, zaczynam się tu czuć jak w domu, już jestem zadomowiona w Braniewie.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. I po reklamie.

0: Eska Elbląg.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
4: Są takie dni, które lubimy najbardziej. Dla wielu tym dniem jest piątek. Chciałbym powiedzieć, że została już dokładnie godzina do piątku i on się zacznie. Ale wcześniej ja razem z wami zacznę odliczanie do północy i do najnowszych hitów, które właśnie o północy się ukażą i które o północy wam zagram. Mati Fuczyło, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Co tydzień gramy wam tutaj nowości. Co tydzień sprawdzamy, co przygotowali dla nas tym razem artyści na Messengerze Radia SK. Wy możecie na bieżąco komentować i dawać mi znać, jak podobają wam się te nowe kawałki, no i czy powinniśmy grać je częściej na antenie. Wysyłajcie głosówki w tej sprawie, ale swój głos piękny nagrała też niedawno Roxy, ta pani jeszcze dziś na Instagramie Radia SK, prosto z Nowego Jorku zapraszała do sprawdzenia jej najnowszego singla, więc jeszcze przed północą i kolejnymi premierami na rozgrzewkę zagrajmy. No właśnie, czy mamy tutaj jesieniary? Albo jesieniarzy? No bo to będzie coś dla was. Roxy, jesień trwa bez końca. Można się otulić kocykiem i zaczynamy.

0: Uwierzycie, że minęło już 5 lat od premiery tego numeru? To Faruko i Pepas, ale to był hit, prawda? No i nadal jest, ale my zmieniamy teraz klimat na coś, co ukazało się bardzo, bardzo, bardzo niedawno. W końcu rozkręcamy hity wesce, te najnowsze, i gramy tutaj premiery. No to zanim zagram premierę, a przynajmniej kawałek, który ma dopiero kilka dni, to mam pytanie, czy kojarzycie może ten numer? Było coś takiego, prawda? No to może coś takiego jeszcze kojarzycie. To oczywiście wszystko Clean Bandit i właśnie tym razem mamy do czynienia z nowym kawałkiem Clean Bandit, Chloe i Oma Lay. Numer nazywa się Company, jest jeszcze całkiem nowy, a my go gramy, bo rozkręcamy się. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To gramy 13 minut po 23.

0: It's tonight or 55 years down the road. To Alex Warren, to carry you home. Wszystkie hity zaczynają się w Estce. Mati Fuczyło, cześć, 24 minuty po 23 o północy, a więc już za chwilę zagram wam zupełnie nowe, świeżutkie utwory, ale. Kilka miesięcy temu mieliśmy okazję usłyszeć taki kawałek, który nazywa się Gotham i on do Gotham nas zresztą przeniósł. Tym razem będzie nieco mniej, a nawet dużo bardziej, dużo mniej. To miałem na myśli. Dużo mniej mrocznie. Choć równie ciekawie, Metzner dokładnie wczoraj wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Cały Blok i jeszcze pachnie nowo. Zresztą sprawdźcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Metzner, Cały Blok.
2: W kieszeni, że ten płonie przez panych nocach.

A za nami Taylor Swift i Opolite w Radiu SK. 27 minut zostało do północy. Ja mam takie pytanie, czy pamiętacie hit o nazwie Apyty? A to było nie tak dawno i nagrała go m.in. Rosé. To teraz kilka ciekawostek, bo zaraz zagram nowy kawałek od tej pani z Korei Południowej. Rosé możecie kojarzyć też z zespołu Blackpink. A numer, który zagram teraz, ma dopiero kilka dni i na tylko jednej z platform w internecie ma już kilkadziesiąt, bo 44 miliony odsłuchań. Robi wrażenie, prawda? No to sprawdźmy, jak brzmi jej nowy kawałek. Nazywa się New Trick, a więc nowy trik? Rozegramy.

0: A więc cicho szam, to Sanach Weste. A więc jej najnowszy singiel. My zbliżamy się do północy, a to może oznaczać tylko jedno. Za chwilę. 0000 to oznacza piątek i całą listę premier tych, które właśnie o północy się szykują. Wszystkie wam zagram już za moment, więc koniecznie zostańcie ze mną. Będziecie pierwsi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pierwsi, którzy to wszystko usłyszą.
2: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce. Autopromocja.

0: informacja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: No dobra, to jest mój ulubiony moment, najbardziej ekscytujący, bo właśnie teraz wybiła północ. Właśnie teraz ukazały się nowe kawałki od waszych i naszych ulubionych artystów. W SC jesteśmy pierwsi, w końcu wszystkie hity zaczynają się w SC. Zagramy wam kawałki, które dokładnie w tym momencie się ukazały. Dokładnie w tym momencie, czyli 25 sekund temu. Tak jest m.in. z tym kawałkiem. Glockenbach, Callum Scott i Collide. To co, jesteście gotowi? Bo będziecie pierwszymi osobami na świecie, które usłyszą ten kawałek. Na Messengerze Radia SK dawajcie znać, jak wam się podoba. Radio SK. Mati Fuczyło, zaczynamy atak. W ogóle to mamy piątek.
5: We got all the hits right here.
1: To jest...

0: Jak się zrobiło klimatycznie, prawda? To Thornberry Undressed. All over again.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To już jest piątek, tak uspokajając od 9 minut. To nie tak, że coś przespaliście. To są wszystkie hity, zaczynają się weste. Przed momentem zagraliśmy nowości od Glohambach i Kloma Scotta, a więc Collide to świeżutki nowy numer. Ale nie jedyny na dziś. Teraz przenosimy się z kolei do Niemiec, bo stamtąd pochodzi pan, którego możecie już dobrze kojarzyć. Na przykład z tego kawałka. To nazywało się dokładnie Waterfall, ale dokładnie 10 minut temu Michael Schulte wypuścił coś nowego. Nazywa się Cover You i wy posłuchacie tego już teraz kilka, a nawet dokładnie 10 minut po premierze. To szybko, co? No to gramy.
2: To

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Zoza hit, prawda? 19 minut po północy to Avicii Waiting for Love. Avicii czeka na miłość, ale my nie musimy czekać już na nowe hity. Bo wszystkie hity zaczynają się wesce po północy. Gramy wam wszystko to, co dokładnie nowiutkie. Mati Fuczyło, cześć. Mam do was kolejną porcję hitów na czasie. Tym razem, o wow, możecie się naprawdę zdziwić. Pamiętacie ekipę taką jak Suga Babes? To ta od Push the Button. Ona powstała w 98 roku i mogę wam się przyznać, że w tym samym roku urodziłem się ja, ale te panie mają się naprawdę świetnie i ostatnio pokazały nowy kawałek. On nazywa się Ghost, czyli duch. A wy boicie się duchów? No bo tego nie ma co się bać, wręcz przeciwnie.

0: Krótki tytuł, długa lista artystów, bo w końcu tytuł to DNA, a artyści?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tu lista jest dłuższa. Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion. Niezłą ekipę zmontowali, prawda? Ale wiecie co, czas na kolejną, tylko że tym razem zupełnie nowiutką, świeżutką. 27 minut mamy już po północy, a teraz będzie Pan i Pani, czyli będzie duet, czyli Sam Felt i Azdis. Hity obojga graliśmy już w Esce nieraz, a teraz dosłownie teraz, przed chwilką o północy, wypuścili wspólny kawałek, on nazywa się Need That Love. No to gramy, bo we need that love.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. We got all the hits right here. To jest premiera.

0: Ten hit ukazał się nie tak dawno, to Dracula, to Tame Impala i Jenny, remix numeru Dracula. Ale teraz już żaden remix, a zupełna nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie hit, który graliśmy w Esce i który nazywał się Something to Believe In? Nagrał go Avalon, ale ten pan nagrał jednak też inny kawałek. Nazywa się For Nothing, ukazał się dokładnie 36 minut temu. Jestem zachwycony, że mogę zagrać go wam tak bardzo szybko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To gramy!
2: To jest

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. End of Beginning, a to Joe. A ja to mam Mati Wuczyło i co tydzień gram wam najnowsze premiery. Ale biorąc pod uwagę to, że mamy dzisiaj piątek, to ja mam dla was propozycję. Dla tych, którzy mają ochotę na imprezę. A co? W każdy piątek, zaraz po gorącej 20, po 20 gramy SK Live Remix. Wtedy naszą antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. Oni grają swoje własne miksy. Dziś o 23 będzie Armin van Buuren i jego kultowe State of Trance. O północy Lost Frequencies, a potem jeszcze James Hype. W nocy z soboty na niedzielę też gramy klubowe sety. A co? A jeżeli macie na nie ochotę przez całą dobę, to odpalajcie eskową ławkę, bo tam są przez cały czas i to za darmo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zostańcie z eską.

To Top Low i Talking Body w Radiu SK. Mam nadzieję, że podobały wam się dzisiejsze premiery, tym bardziej, że było ich naprawdę sporo. Zagraliśmy m.in. Sugar Babes, zagraliśmy Michaela Schulte, był ten też Glockenbach i Callum Scott, a do tego Sam Felt, Asdis, czy na przykład Avalani for Nothing. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś. Słyszymy się w kolejny czwartek od godziny 23:00. Wtedy jak zawsze zagramy wam najlepsze nowe hity, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, chcą mnie zabić albo